czerwieni do twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska, Dorian Widawski z Grochowskiego Domu Sztuki są razem z nami. Wracamy do rozmowy o ich nowym projekcie, który odnosi się do historii zakładów odzieżowych Kora.
2: Jesteśmy po pierwszych rozmowach, ale no, rzeczywiście to jest taki początek naszej pracy. Gdzieś też staramy się do tych źródeł historycznych sięgać, ale na przykład nawet nawiązując do Akademii Ruchu, mamy dokumenty, możemy oglądać fragmenty spektakli, możemy patrzeć, jaki był program tej Akademii Ruchu, natomiast nie mamy żadnych informacji na temat tego, jak to było odbierane przez pracowników. Jest to coś, co nas bardzo interesuje, bo ten program jest naprawdę niesamowity. Jak sobie to czytaliśmy, to po pierwsze wydawało nam się niemożliwe zrealizowanie tak ambitnego, rozbudowanego programu kulturalnego jeszcze w miejscu pracy, ale jesteśmy bardzo ciekawi, kto to oglądał, na ile udawało się wciągać tych pracowników w ich czasie wolnym na te wydarzenia i czy rzeczywiście one rezonowały, czy może kogoś to zainspirowało, żeby zmienić swoją karierę, czy gdzieś tam ktoś otwierało. Jak w ogóle taka jednostka w miejscu pracy mogła wpływać na pracowników, a może w ogóle nie wpływała i to było takie utopijne, zupełnie dla ludzi tam pracujących, poboczne wydarzenie.
1: Ale to oczywiście jest jeden jakby z takich ważnych wątków, prawda? Całego scenariusza i całej pracy teatralnej, którą planujecie. Podejrzewam, że bardzo interesujący. Oprócz tego również codzienność pracowników Kory, również ich po prostu takie życie poza zakładem pracy. Wszystko to jest dla ciebie ważne na etapie tworzenia scenariusza?
2: Tak. My powołaliśmy też taką grupę z Grochowskiego Archiwum Społecznego, która ma nam pomagać w pozyskiwaniu tych wywiadów i też chcemy, żeby one nie były tylko częścią spektaklu, tylko właśnie współtworzyły to archiwum w takim szerszym kontekście. Natomiast im więcej tych rozmów uda nam się uzyskać, tym więcej tych kolorytów, tych historii, bo też, no właśnie, to jest ponad 50 lat funkcjonowania tych zakładów i są bardzo różne etapy, bardzo różne czasy w tym okresie i może być bardzo różna perspektywa, nie mówiąc już o tym, że oczywiście to są bardzo różne stanowiska i nas na przykład też jakoś bardzo mocno interesuje ta praca na hali, ta największa grupa. Więc no mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać dużo tych materiałów. Każda z tych rozmów jest interesująca i każda nam daje wgląd w jakieś takie ciekawostki. Na przykład dowiedzieliśmy się, że no był tam radiowęzeł, to wiedzieliśmy i podpytywaliśmy o to i okazało się, że był jeden z realizatorów tego radiowęzła, który potrafił przez cały dzień puszczać muzykę. Więc od razu to taką teatralną wyobraźnię otwiera, że w tych biurach leciał na przykład jakiś rock and roll.
1: Niezależne radio.
2: Tak. I jak to w ogóle wpływało na pracowników? No od razu otwiera się jakaś taka scena, się buduje w głowie w odniesieniu do takiej historii i to są bardzo dla nas takie cenne rzeczy. I teatralnie i też właśnie archiwistycznie, no bo tutaj są takie dwa wątki.
1: Macie już sporo, ale czekacie na więcej, z tego co wiem. I można w tej sprawie się oczywiście z wami kontaktować.
3: Tak, to żeby tak klarownie powiedzieć, jak się kontaktować. My prosimy po prostu o napisanie jakiejkolwiek najkrótszej wiadomości na adres grochowskie@domsztuki.org. To jest po prostu ten sposób osoba, która coś wie o Korze, chce się włączyć w to, udzielić wywiadu, podzielić swoją historią. To nie tylko kierujemy do osób, które pracowały w Korze, ale też, które, nie wiem, mieszkały w pobliżu, może były fanami, fankami odzieży stamtąd. W jakiś sposób czuję, że ta Kora coś w nich uruchamia. Czasem to będzie półgodzinna rozmowa, czasem 10-godzinna. To naprawdę nie ma co tego w sobie oceniać, tylko zaufaj, że będziemy w stanie wyciągnąć z każdej tej historii coś wartościowego. Więc prosimy o krótką wiadomość i my potem się dzielimy, kto z tą osobą porozmawia. Rozmowy są nagrywane, bo mamy nadzieję, że spektakl jakby buduje jakiś taki ferment, zainteresowanie tematem, ale ostatecznie jest też jakoś ulotny, a naszym celem jest zebranie tych wywiadów i jakby sprawienie, żeby one były dostępne już zawsze. jeszcze, żeby ta kora po prostu przetrwała w tym archiwum społecznym, które prowadzimy od już kilku lat. Rzeczywiście to jest taka część strategii Domu Sztuki, że ogromna część tego, czym się zajmujemy, jest albo w ruinie, albo nie istnieje, jakoś przepadło. No i to, co pozwala jakoś rekonstruować te realia, to są właśnie te opowieści, które są w taki nieprzetworzony sposób dostępne w archiwum społecznym, gdzie dokładnie tak jak jest ten adres grochowskie@domsztuki.org, archiwum jest pod prawie tym samym adresem grochowskie.org i tam można zobaczyć, co już jest dostępne w archiwum.
1: Agata Koszulińska i Dorian Widawski rozmawiają z nami o kolejnym projekcie, jaki realizują w Domu Sztuki na Grochowie. Do tej rozmowy wrócimy w kolejnym odcinku.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, czwartek, 20 dzień sierpnia. Zapraszam do godziny 10. To jest taki dzień, który jest już coraz bliżej piątku, więc napawa od rana optymizmem. Będzie dużo dobrej muzyki, dużo dobrych książek i dużo pięknych zaproszeń. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: No można wstać przy tym spokojnie z łóżka, bo się ciśnienie podnosi. Chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie wiadomo, że był Bittersweet Festival i że byliśmy współorganizatorami tego wydarzenia i wiadomo też, że co roku patronujemy Greenowi i muszę wam powiedzieć, że cała masa wzruszeń, bo przecież nikt wam nie napisał, nie powiedział, hej, jak wygracie zaproszenia na Greena, to potem napiszcie, jak tam wam było. I od niedzieli dostaję po prostu tak piękne wiadomości. Jestem tak wzruszona, że w ogóle o niczym innym wydaje mi się, że życie nie jest. Tylko o takich rzeczach. Droga pani Magdaleno, jestem zachwycona miejscem. Mam czas chodzić ścieżkami, które znam na nowo. Poznaję nowych ludzi. Piję pyszną kawę na Starówce. Odwiedziłam dawno niewidzianą koleżankę mieszkającą w okolicy. Tańczę wszędzie, śpiewam z Zalewskim, wzruszam się z WW. Teraz idę na kolejny koncert. Wszystko, co ważne i prawdziwe, jest tu i teraz, a to hasło terapii, którą prowadzę. Tak, terapeuci też ludzie i nam też odchodzą bliscy. Jesteśmy w żałobach, a potem jedziemy na festiwale i robimy dobre rzeczy dla siebie. No to jestem tu teraz z tymi, co mają tu być i z nadzieją, że żegnam to, co bolesne i zostawiam symbolicznie tu, na dnie jeziora, ale to ładne jest. Bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości, za filmiki i za zdjęcia. Jacek też dużo nawysyłał zdjęć i filmików, żeby pokazać dowody, że bilety trafiły w dobre ręce, w bardzo dobre ręce trafiły te bilety. I bardzo się cieszę, że to był dla was dobry czas.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Najpierw o potrzebach będzie, a potem przeniesiemy się na chwilę do świszczącego Paryża. Na momencik tylko.

0: słuchacie, czyli za 24 minuty po godzinie 7. Myślę sobie, że ta piosenka natychmiast zabiera mnie pod katedrę Świętego Jacka, bo to jest moje ulubione miejsce w Paryżu do nocowanek i że się stęskniłam i że chyba warto by było znowu się wybrać. I to jest, to była piosenka o tym, że możemy wszystko właściwie. Bardzo ładna zresztą. Jak już się wybierzecie do Paryża, to rzeczywiście co miesiąc muzea, fundacje i galerie sztuki proponują nam coraz liczniejsze, coraz bardziej fascynujące wystawy, żeby ułatwić wybór. Co jakiś czas w tej audycji pojawiają się różne propozycje. Na przykład jest taka wystawa, która nazywa się Krucha Piękność, czyli kolekcja zdjęć wystawiona w Paryżu w jednej z galerii.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Wystawa do 27 września, wyjątkowa okazja, bo to są różne fotograficzne zbiory znanych artystów. Na przykład Leży Dupem. No, warto może pomyśleć o tym. 26 minut po 7.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.

0: słuchacie Chini Z, 7.45 na zegarze. Zamek Królewski, Muzea Narodowe, MSN, te instytucje młodzi zwiedzą za złotówkę. Młodzi, to znaczy osoby od 8 do 26 roku życia, przez cały rok mogą zwiedzać za symboliczną złotówkę wystawy stałe w wybranych muzeach, między innymi Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN czy Zamku Królewskim. W projekcie uczestniczy 19 instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tej akcji jest zapewnienie dostępu do kultury, zachęcanie też do odwiedzania muzeów. Ministerstwo przekazało instytucjom środki na realizację programu w ramach stałej dotacji podmiotowej. Oferta jest dla młodzieży, młodych dorosłych i dla dzieci, a bilet obejmuje wstęp na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji. Oferta obowiązuje przez cały rok zgodnie z godzinami otwarcia i zasadami zwiedzania określonymi przez poszczególne muzea. Program nie obejmuje wystaw czasowych. Warto sobie zerknąć i warto sprawdzić, które instytucje biorą udział w tym programie, no a potem chodzić i oglądać na przykład wspomnianego wczoraj dwórnika w MSN-ie.
1: Chini Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: No to sobie sprawdzamy radar pogodowy aktualny. 19 stopni Warszawa i Lublin, a także Wrocław. 22 stopnie w Krakowie, 22 stopnie w Katowicach, w Poznaniu 17, 16 w Szczecinie, 17 w Trójmieście i na Warmii, a także w Białymstoku, Lublinie i Siedlcach.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 8, 20 dzień sierpnia, czwartek. Imieniny Bernarda, Samuela i Sabiny. Dzisiaj, jak pokazuje naścienny kalendarz przekrojowy, Dzień Wyznawania Miłości. Wielkie historie miłosne mogą nie mieć końca, ale co muszą mieć, to nieodzownie w każdym przypadku początek. To są słowa Małgorzaty Musierowicz. Warto je sobie zapamiętać.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: No to wyznawajcie. Myślę, że warto. Po ósmej cykl Jeden Wiersz w Radiu i świetne książki do dostania.

0: słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 8, skoro jest przeprowadzka na Czersku z żurawie i już nie będę mogła przychodzić w piżamie, to po prostu będzie wymagało większego nakładu. Następuje nakładu siły porannej. Następuje teraz rozdawnictwo książek, których ze sobą nie zabiorę. A to jest taka książka, która jest dla mnie bardzo ważna w życiu. Są takie książki, które są ważne. I to jest taka książka. To jest słodko-gorzka historia o nieuleczalnej namiętności i próba odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość. Wiele lat temu ta książka wpadła w moje ręce w takim momencie, w którym powinna była wpaść. A to jest historia Stambułu. Rok 75, konserwatywne społeczeństwo, podziały klasowe, bezwzględne reguły socjety, konflikty między świeckością a religią i 30-kilkuletni Kemal, który ma wszystko. Wykształcenie, pieniądze, piękną, kochającą narzeczoną, ale jedno przypadkowe spotkanie sprawia, że nie wyobraża sobie przyszłego życia bez 18-letniej Fusun, swojej dalekiej krewnej. To jest książka o miłości w kraju islamskim, a więc takim, gdzie miłość jest czymś innym niż na zachodzie. Na 5 stronie kochankowie uprawiają seks, ale przez kolejne 500 drogo za to płacą. Pamiętam jedną z recenzji, która brzmiała mniej więcej, parafrazując tak, że jest to największa powieść nowego stulecia, przywodzi na myśl wielkie powieści o obsesji napisane przez Balzaka, Dostojewskiego, Tolstoja i Mana. No i ta książka może być wasza. Muzeum Niewinności. Magdalena.Kasperowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chillout.

0: co? Ładne to było, prawda? Niezależnie od tego, czy jeszcze leżycie w betach, czy już wstaliście, czy może dopiero się zbieracie, a może już jesteście w drodze. To było bardzo ładne. To było bardzo ładne. Ładnie jest się zatrzymać przy czymś, co często wydaje się małe, a w rzeczywistości ma ogromną siłę. Warto się zatrzymywać przy życzliwości. Ani to nie jest naiwność, ani słabość. To jest bardzo świadomy wybór, by w świecie, w którym każdy z nas niesie własne problemy, nie dokładać, nie dowalać drugiemu człowiekowi ciężaru. Czasem małe słówko, uważność zwykła, jak się czujesz, albo gest, którego nawet nie zapamiętamy, a dla kogoś może mieć znaczenie przez cały dzień. To jest trochę jak echo, które ja bardzo lubię. Ja jestem w ogóle fanką echo. Fanką echa powinnam deklinować jednak echo.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Z echem jest tak, kiedy puszczamy, to wraca w najmniej oczekiwanym momencie i może nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale sprawia, że łatwiej jest je razem unieść. Także życzę wam z całego serca życzliwości.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
10: How good is that?
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
13: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Stokrotka.
14: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka 2 rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Kaufland jest!
22: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

Taka zmiana szybka była teraz, 8:40. Stęskniło mi się bardzo za Tadkiem Dąbrowskim, bo go dawno nie widziałam. Ostatni raz widziałam go w Europejskim Centrum Solidarności na spotkaniu o poezji, które miałam przyjemność poprowadzić. A ponieważ Tadek teraz się szlaja po festiwalach ze swoim nowym tomikiem poezji Puk, to ja wam zrobię dobrze teraz i będzie Wzgórze, które bardzo lubię, a które to Tadek napisał, będąc w Curychu w 2016 roku. Tak, proszę. Wrócić w to samo miejsce. Niech będzie to wzgórze z widokiem na nocne miasto, w którym było się kiedyś, kiedy całe życie miało dopiero nadejść, gdy wszystko było przed. Wrócić, kiedy jest już po, nieodwołalnie, konkretnie. Jakże to dziwne uczucie, jakby się miało dar prorokowania w świecie bez czasu. No i przyznajcie, że to było bardzo ładne. To jest bardzo ładny wiersz i to jest bardzo ładny Tadek Dąbrowski 10 lat temu, który jest dzisiaj, tak samo mam wrażenie, dojrzały. Nieodwołalnie i konkretnie to jest trudne w życiu.

0: Moja babcia zawsze powtarza, że najważniejszy jest odpowiedni moment. No, chcę powiedzieć wam, że tak to jest w życiu, że jak jesteśmy zapalczywi i czegoś bardzo chcemy, to rzadko kiedy przychodzi wtedy właśnie. No tak jest już, nic z tym nie zrobimy. W związku z tym zawsze babcia powtarzała mi, że jeżeli spóźniłam się na jakiś autobus albo na pociąg, parę razy w życiu też na samolot, ale to były takie okoliczności, że warto było się spóźnić na ten samolot z różnych powodów, to jest po coś. To jest tak zrobione, żebyśmy my się spóźnili właśnie i jest w tym jakaś konsekwencja w tym wszechświecie. To byłam ja, wasza coachini poranna, 8:49 na zegarze.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autorama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety Gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Nie, jeszcze pochodzimy sobie w krótkich sukienkach. 24 w Krakowie i w Katowicach, 23 w Opolu, 21 Wrocław, Częstochowa, 20 w Łodzi, 17 w Szczecinie, 18 w Bydgoszczy i w Poznaniu. I w Siedlcach 20, w Białymstoku 17, 18 w Olsztynie i 18 w Trójmieście.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, 9 na zegarze, 20 dzień sierpnia, czwartek, imieniny Bernarda, Samuela i Sabiny. Dzisiaj jest dzień wyznawania miłości, jak wskazuje kalendarzyk, więc jeśli macie coś na sercu, no to może warto wypuścić na przykład. Zapraszam do 10. Magda Kasperowicz. Dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie Chinizet 8 minut po godzinie 9. Teraz książeczka do dostania, która no moim zdaniem jest wielką frajdą. Marta Dzido i frajda, zmysłowa opowieść o młodości, namiętności i wyborach, które wracają po latach z pytaniem, co by było gdyby. Książka ta została wyróżniona Nagrodą Literacką Unii Europejskiej, no ale któż z nas tego nie miał w życiu, co by było gdyby. Warszawa, lata 90, lipiec, w którym mieliśmy po 20 lat i wszystko było dla nas. Oboje szaleńczo zakochani wzbraniają się przed mówieniem o miłości, splatają swoje ciała i ścieżki życia, by potem się rozdzielić i po latach spróbować odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby. No więc właśnie, egzystencjalne pytanie do dostania już teraz.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: 18 minut po godzinie 9, słuchacie Chili Z. Do 11 października w studio BWA Wrocław można obejrzeć wystawę Gotycka Gorączka. Wspaniała! No, muszę wam powiedzieć, że są takie wystawy, które zapadają w człowieku i to jest zdecydowanie jedna z takich wystaw. Punktem wyjścia dla tej wystawy był prezentowany na festiwalu Nowe Horyzonty program poświęcony fenomenowi latynoamerykańskiego gotyku tropikalnego. Bardzo interesowało nas to, mówią organizatorzy, że można przeżywać te emocje, które obsługuje gotycka wrażliwość z innymi rekwizytami w innej scenografii niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Stach Szabłowski jest jednym z kuratorów tej ekspozycji. No i teraz to jest wystawa o fascynacji mrokiem przeżywanej w blasku dwóch słońc. Jedno rozpala Amerykę Łacińską, no a drugie rozgrzeje Wrocław. Myślę sobie, że gotyk tropikalny, to warto o tym może powiedzieć, że to początkowo był nurt literacki, a potem także filmowy. To jest takie połączenie kina gatunkowego, kontrkulturowej energii i lokalnego folkloru z krytyką społeczną. Gotyk jako kostium kulturowy został przeszczepiony na grunt takiej kolonialnej estetyki i postkolonialnych historii, kierunek zapoczątkowany w latach 80. XX wieku przez kolumbijską grupę, no a w następnych dekadach objął sąsiednie kraje, stając się jednym z najważniejszych narzędzi do odkrywania latynoskich tożsamości, dziedzictwa postkolonialnego, międzykulturowych zderzeń i połączeń. Choć festiwal Nowe Horyzonty się zakończył, to wystawa nadal trwa. BWA Wrocław, bardzo to jest ładne miejsce na ziemi Wrocław. Sprawdźcie koniecznie tę wystawę, bo warto.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów, 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
15: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł.

0: ogród Last Minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. 100 kropka.
1: Po reklamie.

0: Suzet. Nastaw się na Chill Out.
1: Słuchajcie, czyli za 9:39 na zegarze. Teraz będzie zaproszenie do Gdyni, bo to będzie dosyć wyjątkowe wydarzenie. Niepublikowane teksty Mirona Białoszewskiego, współczesna literatura Palestyny, rozmowy o miejscu poetek w polskiej kulturze i spotkania z 20 nominowanych do Nagrody Literackiej Gdynia. To są najważniejsze punkty 21. Festiwalu Miasto Słowa. Pięciodniowe wydarzenie odbędzie się w Gdyni w dniach 26-30 sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. To jest ważna informacja. Główną siedzibą tegorocznego festiwalu będzie Muzeum Miasta Gdyni. Wydarzenia towarzyszące zaplanowano natomiast w Konsulacie Kultury. Program 21. edycji Miasta Słowa został podzielony na kilka bloków tematycznych, obejmujących zarówno najnowszą literaturę polską, jak i twórczość autorów i autorek z innych części świata. Jednym z wydarzeń, na które organizatorzy zwracają szczególną uwagę, będzie prezentacja odnalezionego 10. tomu Opowieści Niesamowitych, ułożonego przez Mirona Białoszewskiego. Tekst po raz pierwszy trafi do druku, stając się okazją do ponownego przyjrzenia się mniej znanemu fragmentowi dorobku jednego z najważniejszych polskich poetów XX wieku. A w programie znalazł się też blok poświęcony poezji To mnie tak cieszy. Jego częścią będzie dyskusja wokół książki Oli Kołodziejek, będącej zbiorem rozmów z polskimi poetkami. Zaplanowano także debatę dotyczącą promocji polskiej kultury, literatury poza granicami kraju. Miłośnicy poezji będą mogli wziąć udział także w piątkowym slamie poetyckim. Dlatego warto pojawić się w Gdyni. 26 sierpnia rusza festiwal.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Za chwilę 10:50 przyjdzie Rafał Turowski, a ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek, chociaż zwlec mi się dzisiaj było trudniej niż zwykle z wielu powodów. I życzę wam, żebyście mieli przez cały dzień dużo energii, nawet jak wam też było trudno się zwlec. Cześć słuchacze i słuchaczki.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: 10 minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zaczynamy w Suwałkach, bo tam już dziś wieczorem rozpocznie się festiwal filmowy Wajda na Nowo. Suwałki to rodzinna miejscowość polskiego reżysera, a festiwal ma być formą uczczenia twórcy i próbą przybliżenia zwłaszcza młodemu pokoleniu osiągnięć polskiej kinematografii. Dyrektorem festiwalu jest Andrzej Pongowski, a wśród gości specjalnych znaleźli się Janusz Gajos, Maja Komorowska, Anna Seniuk i Robert Więcki. Świętowanie rozpocznie się już dziś o 17:00 od wernisażu wystawy plakatów Andrzeja Pongowskiego pod tytułem Wajda na Nowo Suplement. To dzieła poświęcone spektaklom teatru telewizji w reżyserii Wajdy. Podczas otwarcia muzykę z filmów polskiego reżysera zagra orkiestra Adama Sztaby, a wieczór zakończy się pokazem filmu Brzezina z 1970 roku z Emilią Krakowską w roli Maliny i z Danielem Olbrychskim w roli Bolesława. Festiwal filmowy Wajda na Nowo, hołd dla reżysera w roku stulecia jego urodzin, potrwa od 20 do 23 sierpnia w Suwałkach. W przyszłym tygodniu Galeria Aspekty w Warszawie zaprasza do bliższego poznania z podlaskimi artystkami. W ramach projektu Tkane Połączenia Aspekty zaprezentują podlaską tkaninę dwuosnowową. To nie tylko wystawa prac polskich artystek tkaczek, ale także spotkania poświęcone artystkom, wykłady i warsztaty tkackie. W tygodniu od 24 do 30 sierpnia Aspekty pokażą pracę 8 twórczyń, w tym Alicji Kochanowskiej, Danuty Rudulskiej oraz Teresy i Heleny Pryzmont. Tkactwo stanie się tu sztuką żywą i obecną. Wybrane artystki opowiedzą o swojej praktyce 29 sierpnia. Wstęp na wystawę i wszystkie spotkania oraz warsztaty jest darmowy. Co więcej, w październiku galeria zaprosi nas na spacery edukacyjne śladami Cepeli. A na stronie Aspekty Edu już teraz znajdziecie nagrania z cyklu Tkane historie, czyli opowieści o tym wdzięcznym rzemiośle z pierwszej ręki. To na koniec również polskie rzemiosło, ale tym razem w Walencji, bo tam Instytut Przemysłów Kreatywnych jedzie z ekspozycją polskich twórców. Jako kraj bierzemy udział w projekcie Design Festival i Tiempo plus Materia. 19 polskich artystów i artystek zostanie zaprezentowanych na wystawie Crafting Reality w poszukiwaniu alternatywnych siedlisk. W sumie ponad 60 obiektów pokaże współczesne polskie spojrzenie na tradycyjne sztuki rzemieślnicze. Materiał staje się tu punktem wyjścia do opowieści o relacji człowieka ze światem. Wśród artystów są Maciej Gąsienica-Giewont, Huba Studio czy duet Alicja Prusakowska i Jakub Kijowski. Wystawa polskich artystów w Walencji, w centrum hiszpańskiej sceny projektowej, ruszy we wrześniu.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Czwartek słoneczny w Opolu, w Katowicach, Lublinie i Zamościu. Poza tym będzie pochmurno i deszczowo. 21 stopni w Gdańsku, 25 w Warszawie, 29 w Katowicach i 30 w Krakowie. Najcieplej jednak będzie dzisiaj na Podkarpaciu, w pochmurnym Rzeszowie 32 stopnie.

0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Lato w
2: 5 po 10, Rafał Turowski, dzień dobry. Mam przyjemność nastawiać Was na chillout dzisiaj do godziny 13. Cała moc starannie wyselekcjonowanej muzyki to przede wszystkim Miles Smith już teraz.
3: Nastaw się na letni chillout.
2: Nie sam zresztą, bo z Moonlight gramy.

0: 11 po 10 mamy oto nowe dane Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące imion. Najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w pierwszej połowie 2026 roku. I od razu mówię, niespodzianek nie ma, nie tylko w porównaniu z ostatnim półroczem roku 2025, ale także z okresami wcześniejszymi. Polacy wciąż najchętniej stawiają na Zofię i Nikodema. No więc najpopularniejsze imiona dla dziewczynek w pierwszej połowie 2026 roku to Zofia, Zuzanna, Maja, Hanna, Laura, Oliwia, Pola, Julia, Alicja i Antonina. Jeśli chodzi o chłopców, Nikodem, Antoni, Jan, Leon, Franciszek, Aleksander, Ignacy, Stanisław, Jakub, Mikołaj. W kolejności od najbardziej popularnych do popularnych najmniej. Drugie imię jest wciąż tradycją popularną, zauważa Ministerstwo Cyfryzacji. Niegdyś miało zapewniać opiekę patrona, a dzisiaj często jest ukłonem w stronę tradycji rodzinnych. I te najczęściej nadawane drugie imiona pozostają również niezmienne. Dla chłopców Jan, Piotr, Józef, dla dziewczynek Maria, Anna i Zofia. I myślę sobie, że to jest świetna okazja, żeby rzucić okiem do dzisiejszego kalendarium, a 20 sierpnia świętują Bernard, alfabetycznie, Bernard, Eliasz, Filibert, Filiberta, Hieronim, Krzysztof, Leowigild, Lucjusz i Łucjusz, Maksym, Małgorzata, Maria, Paweł, Sabin, Samuel, Samomela, Sewer, Sieciech i Świelub. Wszystkich solenizantów i jubilatów niniejszym ściskamy.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Feist było outro. Trochę Feist, trochę Jamesa Blake'a, u nas Nia Smith. 22 minuty po 10 w czwartkowe przedpołudnie. Daniel Godson w Chillizat już za moment.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Autopromocja.
3: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chillizat. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chillizat.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl. Lukośnik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IOKIDS z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

24 minuty do 11. Przenosimy się teraz do Triestu. Będę zupełnie szczery, nie wiedziałem, że w Trieście jest ta jedyna wyjątkowa plaża, o której chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Ponieważ triestską plażę odwiedziła rekordowa liczba ponad 100 tysięcy osób od początku lata, nie w ciągu roku. A mówię o niej dlatego, że plaża w Trieście to jest jedyna w Europie, na której kobiety i mężczyźni są oddzieleni murem. Miejscowa prasa podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam zasad. Plaża działa od ponad 100 lat, powstała w 1903 roku, czy też może lepiej powiedzieć zainaugurowała działalność. Nosi nazwę Lanterna, czyli latarnia, należy do miasta i w porównaniu z innymi plażami wstęp na nią jest bardzo tani, bo kosztuje euro 20 od osoby. Zgodnie z tradycją, jaka obowiązywała z chwilą inauguracji tejże plaży na początku XX wieku, panie i panowie korzystają z plaży osobno, oddziela ich biały mur o długości 74 metrów, przy czym panie mogą przebywać z dziećmi, ale przechodzenie na drugą stronę dozwolone nie jest. I w Trieście podkreśla się, że to nie tylko kwestia tradycji, ale również element definiujący tożsamość miasta. Bronią jej także mieszkańcy i nie chcą zburzenia muru, bo miejsce to uważają za kultowe. Poza tym zauważa się coraz większe zainteresowanie ze strony turystów i włoskich, i zagranicznych. W pewnym sklepie, w którym w Polsce nie chciano zaakceptować karty kredytowej, pozwoliłem sobie na może niekulturalną uwagę, że mamy XXI wiek, na co pani ekspedientka powiedziała, jak będę chciała. No i w Trieście powiedziano to samo. Można? Można. Chill Zadzie. Nastaw się na letni chill out.

zastav się na letni chillout.

Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło. 11 dni przed końcem wakacji, przed początkiem roku szkolnego. Szybko minęło, prawda? Who's to blame? Mama Louise i FKA Twix jeszcze przed 11.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Minuta po 11:00 przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Powoli szykujemy się na rozpoczęcie nowego sezonu teatralnego. Teatr Studio w Warszawie w repertuarze od września przypomni zeszłoroczne świeżynki. Spektakle, które do tej pory miały dosłownie kilkanaście przebiegów. Więc jeśli czekaliście na powrót Rekwiem dla snu czy Małej Empirii, możecie odwiedzić Teatr Studio już 4 i 5 września. To okazja także, by wybrać się na magiczną ranę. Spektakl na podstawie książki Doroty Masłowskiej.
4: Użyłeś słowa opowiadania. Masłowska mówi o tej książce jako powieści szkatułkowej. To nam może dawać jakiś trop do tego, jak ty to widzisz właśnie jako spektakl, czyli jako zbiór scen. One się ze sobą łączą.
5: Włożenie magicznej rany w gatunek powieści szkatułkowej jest leciutko naciągane. Szkatułkowość faktycznie tu istnieje, natomiast ona jest tak naprawdę tylko pewną grą pozorów. Ci bohaterowie ze sobą się poniekąd ścierają, natomiast nie oddziałują na siebie wzajemnie. To nie jest tak, że jedna opowieść wyrasta z drugiej, one mają różne źródła. Ponazywanie i odkrycie tych źródeł dla sceny też było strasznie istotne.
3: Mówi reżyser spektaklu Radosław Maciąg, więc jakie jest jego spojrzenie na magiczną ranę?
5: Zależało mi na tym, żeby rozszerzyć nawet jeszcze bardziej te połączenia pomiędzy scenami, które u Masłowskiej są obecne. Istnieje jeden główny, duży gest interpretacyjny jednego z opowiadań, który przez cały spektakl nadaje nam pewną ramę wszystkim tym opowiadaniom.
3: Magiczna rana w Teatrze Studio już 18 września. Repertuar na najbliższe tygodnie znajdziecie na teatrstudio.pl, a o tegorocznych premierach teatralnych na pewno jeszcze powiemy na antenie Z. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza do wspólnej medytacji. W przestrzeni wystawy Nie woda, nie ziemia zorganizują dla nas medytację stanów kranicznych. Praktykę poprowadzą Magda Przybysz, Kuba Szafrański, Dorota Ogrodzka, Ania Bolewska i Igor Stokiszewski. Osoby, które same praktykują medytację zen i jednocześnie wywodzą się ze środowiska sztuki zaangażowanej. Od kilku miesięcy organizują medytacje gromadzące osoby artystyczne, aktywistyczne i twórcze w instytucjach kultury, a teraz każdy z nas może wziąć udział w podobnym wydarzeniu. Medytacja będzie nawiązywać do tematów poruszanych na wystawie Nie woda, nie ziemia w CSW, do środowiska bagien, które jak archiwa przenoszą bardzo trudne historie, w tym ludzkie ciała i ślady klimatycznych zmian. To będzie wspólne poszukiwanie siły do mierzenia się z tym, co trudne i wyparte społecznie. Medytacja odbędzie się 25 sierpnia o 18:00. Wstęp wolny. Wystarczy pojawić się w CSW. Zaglądamy do programu Muzeum Warszawy i jego oddziałów w poszukiwaniu ciekawych propozycji na zbliżający się weekend. I tak w sobotę w Muzeum Farmacji możecie wybrać się na warsztaty stworzenia kosmetyków. Od surowca do receptury i tu naprawdę warto z nich skorzystać, bo zajęcia poprowadzi Kalina Kałuża, inżynierka chemii kosmetycznej, która zawodowo zajmuje się wytwarzaniem kosmetyków w charytatywnej manufakturze kosmetycznej Samo Dobro. Również w sobotę, ale w Muzeum Drukarstwa możecie nauczyć się, jak samodzielnie wykonać zeszyty. A za to w piątek, także w Muzeum Drukarstwa, dowiecie się, w jaki sposób stworzyć linoryt. Odbędą się otwarte warsztaty linorytu od pomysłu przez wyrzeźbienie go w tworzywie po odbitkę. Chyba nie ma lepszego miejsca na nauczenie się tej sztuki, a informacje o zapisach i więcej pomysłów na kreatywny weekend znajdziecie na stronie Muzeum Warszawy.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Lato w Czyni Z.
1: 6 po 11. Rafał Turowski, dzień dobry. Shape Shifter Lord rozpocznie 12 godzinę dnia, a za kilka minut o tym, że ruch może szkodzić zdrowiu.
2: Czyli Z.
7: Nastaw się na letni chillout.

0: 13 po 11. Słuchajcie, badania trwały ponad 10 lat, przeprowadzone zostały w 30 krajach, a tak naprawdę to jest analiza ponad 70 badań. No więc można powiedzieć, że to chyba obiektywne. I badanie, z którego wynika, że ruch może szkodzić. No bo z jednej strony odpowiednio dobrany sport i aktywność fizyczna, uwaga, przyjemna, zmniejszają co do zasady zagrożenie demencją, bo właśnie to było badane. Natomiast ciężka praca fizyczna może to zagrożenie podnosić. I to w sposób zauważalny. Z badań uczestników wynikało, że osoby podejmujące więcej aktywności fizycznej w czasie wolnym miały o jedną czwartą niższe ryzyko demencji niż osoby najmniej aktywne. Natomiast aktywność fizyczna wykonywana w ramach pracy działała zgoła inaczej, ponieważ wiązała się z wyższym o 20% ryzykiem tejże demencji. No i te wyniki podważają utrwalone przekonanie, że dla zdrowia mózgu liczy się każdy ruch, mówią przeprowadzający te badania naukowcy. Skąd to się bierze? Ćwiczenia podejmowane w czasie wolnym są zazwyczaj wykonywane z własnej woli, mogą mieć przyjemną intensywność i często wiążą się, co bardzo istotne, z kontaktami społecznymi. Natomiast wymagająca fizycznie praca najczęściej obejmuje czynności powtarzalne, długotrwałe stanie, podnoszenie ciężarów oraz ograniczony czas na regenerację. Oraz może się wiązać z zagrożeniem różnego typu urazami. No więc trzeba o tym pamiętać. Ruch może szkodzić zdrowiu, ale w większym procencie, to po polsku, ale znacznie bardziej temu zdrowiu pomaga.
1: Nastaw się na letni chill out.
0: O ile ruszamy się z przyjemnością. Tony Kentman, Carline w Chili Z, już teraz 16 po 11.

0: punkt. Bliwka, czyli za 23 minuty po 11. Past Perfect dzisiaj, już za kilkanaście minut. 1982 rok, wspomnimy w tejże niewielkiej, ale jakże sympatycznej audycji.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł. W promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

Just Perfect. 1982 rok dzisiaj wspominamy. Okropne czasy stanu wojennego. Na ekrany także polskich kin wchodzi nomen omen Wejście Smoka. Społeczeństwo masowo zapisywało się na karate, bo jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Powstaje zespół Lady Punk, wybucha wojna argentyńsko-brytyjska, Falklandy, Malwidy. Malwiny Brytyjczycy zwyciężają, a Philips prezentuje płytę kompaktową. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów bez zmian. To taki zabawny przebój był. Eye of the Tiger, Survivor to z Rockiego na drugim. Fame, Irene Cara na miejscu trzecim to z Flashdance. Yahoo Don't Go na czwartym. It Started with the Kiss, Hot Chocolate na piątym. No naprawdę wielkie hity. Strange Little Girl, Stranglers na siódmym. No i to może tyle, bo dzisiaj piosenka z miejsca 18. Założę się, że jej nie pamiętacie. Był taki zespół Fanboy 3, powstały na gruzach, że się tak wyrażę, grupy The Specials. No i oni sięgnęli po klasyk Summertime George'a Gershwina. Całość zaś wyprodukował David Byrne, a brzmiało to tak.

Fanboy Tree. Wspomnienie sprzed 44 lat. 1981 rok. Wspomnimy w poniedziałek około 14:30. Crutch, Love Spells w Chilizet już teraz.

I Stay Alive, I Love, I Lose, Jessie Murph, zwana też Lana Del Rey, ze szczyptą country. Król, Henryk, Ray X i Debbie, ci artyści jeszcze przed południem.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Południe właśnie minęło, przy mikrofonie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta zapowiada nową wystawę. Following the White Tiger, śladami białego tygrysa. Składają się na nią projekcje 12 filmów analogowych nagranych na 16-milimetrowych taśmach. Stworzył je portugalski artysta João Maria Guzmão. Prace w większości powstały podczas jego rezydencji artystycznej w Zachęcie. Guzmão bada w nich relacje między historią, ideologią i estetyką, a tym, co te abstrakcyjne pojęcia wyraża w sposób materialny. Tytułowy tygrys nawiązuje do określenia, jakiego Mao Zedong używał w odniesieniu do amerykańskiego imperializmu. Mówi o napięciu między tym, co widoczne, a tym, co ukryte. Choć to filmy, prace Guzmão dają pozór statyczności i określa się je mianem rzeźb filmowych. Po premierowej prezentacji w Zachęcie, śledząc Białego Tygrysa, pojedzie do Lizbony. Nie tylko na wystawę, ale także po kolejny rozdział projektu. Zanim jednak to nastąpi, możemy podziwiać rzeźby filmowe portugalskiego artysty w Polsce od 28 sierpnia do końca października. Muzeum Warszawskiej Pragi otworzy przed nami kamienice i podwórka. Szykują się do wystawy Praskie Wnętrza, która ma pokazać piękno praskich klatek schodowych i oryginalny charakter kamienicznych mieszkań. Wystawa powstała na podstawie wieloletnich badań prowadzonych przez kuratorkę Katarzynę Chudyńską-Szuchnik. Pracowała zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i nad historią praskich firm rzemieślniczych. Na ekspozycji zobaczymy oryginalne obiekty i archiwalia, zajrzymy do miejsc, do których na co dzień nie mamy wstępu. Naszym portalem do wnętrz praskich kamienic będą wielkoformatowe fotografie. Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi. Ta wystawa ruszy już 17 września. Na koniec sprawdzamy, co jeszcze w tym tygodniu czeka na nas w ramach kina plenerowego w stronę zachodzącego słońca pod warszawską Kinoteką. Już dziś w programie pokaz klasycznego filmu z Jamesem Bondem zobaczymy Golden Eye z 1995 roku. W rolę agenta wciela się Pierce Brosnan. Za reżyserię odpowiada Martin Campbell, a gdybyście nie pamiętali, w tym filmie dochodzi do kradzieży systemu Golden Eye, który kontroluje rosyjskie satelity nuklearne. Sytuację może rozwiązać tylko agent 007. Ten pokaz wystartuje o 20:30. W razie deszczu zostanie przeniesione do środka, a już jutro pod Kinoteką odbędzie się Silent Disco.
0: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: Lato w Kinset.
2: 4 minuty po 12, Rafał Turowski, dzień dobry, Cage the Elephant i Victor Ray na dobry początek. 13 już godziny dnia. Gramy dla Was najbardziej wyselekcjonowany chillout świata.
0: Chillizet.
5: Nastaw się na letni chillout.

0: 11 minut po 12. Ludzie, jak pewnie wiecie, my ludzie mamy tendencję do wyciągania wniosków, niekiedy zbyt daleko idących, na temat osobowości czy też cech charakteru innych ludzi, wyłącznie na podstawie rysów ich twarzy. To nie jest tajemnicą. Natomiast dowiedziono, że sztuczna inteligencja również. Badacze poprosili różne modele o dokonanie tysięcy ocen wygenerowanych komputerowo twarzy. Poproszono modele o wskazanie, która z dwóch prezentowanych jednocześnie osób wygląda na bardziej kompetentną, godną zaufania, pewną siebie, inteligentną, pracowitą, leniwą, nieudolną, niedbałą, ciepłą, pomocną, szczerą, samolubną itd. Badacze pytali także o to, która z dwóch komputerowo, podkreślę, wygenerowanych osób bardziej pasuje do seryjnego mordercy, do osoby, która może być aresztowana za handel ludźmi, albo do oszusta. No i w każdym przypadku modele wybierały dokładnie tę samą twarz, którą także ludzie uznaliby za bardziej godną zaufania albo za pewną siebie. No i cóż, podsumowanie tego badania jest dosyć smutne. Mianowicie systemy AI wolne od typowych dla ludzi uprzedzeń byłyby wspaniałym narzędziem, no bo mogłyby pomagać ograniczać niesprawiedliwe, bardzo często decyzje w różnych sytuacjach, na przykład przy wyborze kandydatów do pracy, czy na przykład podejmowaniu decyzji o zwolnieniu warunkowym. Niestety te niesprawiedliwości we wspomnianych obszarach, jeżeli sztuczna inteligencja będzie przy niej wykorzystywana, będą się tylko nasilać.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

Chill Out z Chilli Z.

0: Angel Frances w remiksie Jadu Hart, czyli za 22 minuty po 12. Jalen Gonda za chwilę, później przeniesiemy się do Budapesztu, bo nasi bratankowie dzisiaj świętują.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje.
5: Historie, które dają do myślenia.
4: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
5: Zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
3: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litra z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
21: Lidl.
0: To się opłaca.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
25: ceny. Po reklamie.

Dzisiaj dzień świętego Stefana, najważniejsze święto państwowe na Węgrzech. Stefan to był święty obecnie, to był pierwszy król, jednocześnie patron Węgier. No cóż, czytamy, że obchody zwykle huczne będą w tym roku wyraźnie mniej okazałe, będą skromniejsze. Natomiast pokaz fajerwerków, słynny na cały świat, znacznie krótszy niż w latach poprzednich. Ale będzie. W ciągu dnia atrakcje w 10 miejscach Budapesztu, m.in. na Wyspie Małgorzaty, w Parku Miejskim, na Zamku Królewskim, czy też w okolicach Bazyliki Świętego Stefana, no tradycyjny pokaz fajerwerków organizowany od, słuchajcie, ponad 100 lat i uchodzący za największy na świecie, czy jeden z największych na świecie, będzie krótszy, zwykle trwał pół godziny, teraz będzie trwał 10 minut, ale będzie. No i zwracam uwagę na to, że chociaż uroczystości skromniejsze, to jednak po pokazie przed parlamentem na Wyspie Świętej Małgorzaty oraz na nadbrzeżu odbędą się imprezy uliczne. Budapeszt dzisiaj bez wątpienia spać nie będzie, no więc może ktoś jest w pobliżu i zechce dołączyć. Myślę, że będzie miło. Troy Sivan, a później Charlotte Day Wilson. Chill, nastaw się na letni chill out.

0: Tu, czyli Z, w czwartkowe popołudnie. Za dziś dziękuję. Rafał Turowski. Dalszą część tego popołudnia spędzi z wami Bartek Winczewski, a ja polecam się waszej uwadze w najbliższą niedzielę o 9:00. Do usłyszenia.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Po reklamie.

0: się
1: na letni chillout.
2: Minęła 13 przy mikrofonie, czyli Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: Zaczynamy zaproszeniem na nietuzinkowy muzyczny festiwal do Otwocka. Membrana Festiwal nad rzeką odbędzie się tutaj już w ten weekend. Scena zostanie ustawiona na rzece, a muzykę będzie doskonale słychać zarówno na plaży w Otwocku, jak i od strony Józefowa. Festiwal jest otwarty dla wszystkich i bezpłatny. Odnajdą się tu fani muzyki eksperymentalnej, jazzu, folku, a także muzyki klasycznej oraz wszyscy ci, którzy poszukują kontaktu z naturą. Membrana ruszy w sobotę i zacznie się od serii warsztatów, na przykład od jogi na polanie czy spaceru fotograficznego, a już o 17:00 serię koncertów rozpocznie Piotr Lubertowicz, a dzień zamknie Bastarda Trio. Za to w niedzielę zagrają dla nas Maniucha, Bikont, XW Wojciński oraz Kasia Fedorowicz w duecie z Piotrem Dybałą w koncercie Czułość. Po czułość, oddech, rzekę i muzykę odsyłam Was do festiwalu nad rzeką Membrana w Otwocku 22 i 23 sierpnia. Warszawski Instytut Teatralny obchodzi 23 urodziny. Z tej okazji zapraszają nas do wspólnego świętowania na Jazdowie.
4: Co roku, organizując urodziny Instytutu, staramy się oprócz takiej atmosfery końca lata, końca wakacji, dbać o to, żeby pokazywać jakieś stałe elementy naszego programu, które są ważne, które są jakoś wyjątkowe, i w tym roku takim punktem kulminacyjnym tej imprezy są prezentacje w namiocie cyrkowym spektaklu Max chce psa, który normalnie jeździ po całej Polsce. Ten konkretny tytuł już drugi rok, wyprodukowany przez Teatr KTO i dostosowany do naszego namiotu cyrkowego specjalnie przez Daniela Rabaczewskiego, reżysera.
3: Tak w rozmowie z Rafałem Turowskim mówiła dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota-Misztal.
4: Dla nas jest też ważne, żeby o dostępności myśleć bardzo szeroko. Oczywiście, kiedy współcześnie używamy tego określenia, myślimy o osobach z niepełnosprawnością, osobach z różnymi potrzebami. W Instytucie dostępność oznacza bycie w bardzo różnych miejscach w Polsce i dostępność teatru na wyciągnięcie ręki. Namiot cyrkowy, czyli mobilna scena Instytutu Teatralnego, dociera do miejscowości, w których nie ma sceny teatralnej.
3: A tym razem wspomniany namiot stanie na Jazdowie i będzie stanowił centrum 23 urodzin Instytutu Teatralnego. Przy tej okazji zarówno dorośli, jak i dzieci będą mogli nauczyć się kilku cyrkowych sztuczek. To już 29 i 30 sierpnia. Zaglądamy do krakowskiej apteki designu, a tam dziś wieczorem odbędzie się wernisaż zaskakującej wystawy dla dzieci i dorosłych pod tytułem Galeria Duchów. Zobaczymy na niej pracę ilustratorki Dominiki Czerniak-Chojnackiej, znanej na przykład z książki Duchowy przewodnik po Polsce. Na wystawie spotkamy duchy znane z kilku regionów Polski, posłuchamy opowieści o nich, a także, jak obiecują organizatorzy, sami będziemy mogli przemienić się w ducha i spróbować wywołać bohaterów bajek prosto z ilustracji. Duchy wyjdą z ram, a częściowo nawet z budynku, i stworzą galerię zarówno w środku, jak i wokół apteki designu. Galeria Duchów w Aptece Designu w Krakowie uroczyście otworzy się dziś, 20 sierpnia, i potrwa do 14 września, a na dzisiejszy wernisaż, chociaż jest darmowy, obowiązują zapisy. Znajdziecie je na stronie aptekadesignu.pl.
2: Kasia Kozak, dziękuję i do usłyszenia w Pogoni za Kulturą w Chillout kolejne już o 14:00.
3: Do usłyszenia.
0: W Pogoni za Kulturą.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Lato w Chillout.
2: 20 sierpnia, czwartek, Bartek Minczewski. Zapraszam na 3 wspólne godziny w Chillout. Już za godzinę z małym hakiem razem ze mną gość. Nie mogę się doczekać. Zaczynamy jednak od Briana Barnesa.
0: Chillout.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Apollo w Chillout. 5 minut po 13:00.

Jak podoba się wam Sam Smith w takim nietypowym, akustycznym wydaniu, bo mnie bardzo. When He's Gone to jest singiel, który zapowiada nowy album Sama. Hazel Eyes, jego premiera już jutro. No zobaczymy, czy cała ta płyta właśnie w takim akustycznym, bardzo amerykańskim kierunku. 14 minut po 13, czwartek, czyli Z, czwartkowe popołudnie. Mam nadzieję, mija wam dobrze, miło, sympatycznie i spokojnie. Tego się trzymajmy. Za mniej więcej godzinę razem ze mną gość, dokładnie mówiąc gościni, wciąż nie zdradzę, kto nią będzie. O tym już niebawem. Tymczasem muzycznie w Chili Z już teraz Big Pig

Come Back Home. To w Chilizet Noga RS. Dla każdego co innego jest miarą upływającego czasu. Dla mnie często są to piosenki z przeszłości. Wydawałoby się, że ten czy inny numer dopiero co miał swoją premierę. Przecież raptem niedawno oglądaliśmy teledyski, słyszeliśmy tę czy inną piosenkę w radiu, a tu nagle sprawdzamy i okazuje się, że od premiery tego czy innego singla minęło już lat 10, 20, a nawet 30. No i tak właśnie jest z piosenką, która wczoraj obchodziła swoje 30 urodziny. Delikatnie ją przespaliśmy, delikatnie je przespaliśmy. Dziś naprawiam to 30 lat temu, 19 sierpnia 1996 roku. Swoją premierę miał ten, oto jeden z największych przebojów Jamiroquai, Virtual Insanity.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
14: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

Dziś czwartek, dziś zatem pod Pałacem Kultury, pod Kinoteką ponownie rozstawione zostaną leżaki i punktualnie o 20:30 rozpocznie się kolejny pokaz w ramach letniego kina Kinoteki, oby tylko pogoda dopisała, a dziś gratka dla miłośników filmów o przygodach agenta 007 o 20:30 pod Kinoteką GoldenEye. To pierwszy z filmów o Jamesie Bondzie, w którym w rolę agenta 007 wcielił się Pierce Brosnan, w roli dziewczyny Bonda, Izabela Skorupko, pamiętamy. No to zapraszamy. Mam nadzieję, że pogoda będzie w sam raz. W razie niepogody pokaz przeniesiony zostanie do wnętrz Kinoteki. Ja przypomnę tylko, że wstęp na wydarzenia w ramach letniego kina Kinoteki jest darmowy, a te letnie pokazy potrwają jeszcze do połowy września.

14 się zbliża, a już po 14 razem ze mną w studiu Chili Z gość, dokładnie mówiąc gościni, najwyższa pora zdradzić, kto nią będzie, a będzie nią Paula Roma. W maju ukazała się jej nowa płyta zatytułowana Zresztek, a dziś swoją premierę ma kolejny singiel pochodzący z tego albumu, no i właśnie o tej piosence, o nadchodzącej jesiennej trasie koncertowej, no i o mijającym lecie, także już za kilkanaście minut z wielką przyjemnością z Paulą porozmawiam. Zostańcie z nami, Crank Bean i Lenny Kravitz, tymczasem jeszcze przed drugą w Chili Z.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Razem ze mną jest już Katarzyna Kozak, na zegarze punktualnie 14.
1: Pani za kulturą.
2: Galeria Aspekty w Warszawie zaprasza do bliższego poznania z podlaskimi artystkami. W ramach projektu Tkane Połączenia przez cały przyszły tydzień Aspekty będą prezentować podlaską tkaninę dwuosnowową. To nie tylko wystawa prac polskich artystek tkaczek, ale także spotkania poświęcone tym artystkom, wykłady i warsztaty tkackie otwarte dla wszystkich. W tygodniu od 24 do 30 sierpnia Aspekty pokażą pracę 8 twórczyń, w tym Alicji Kochanowskiej, Danuty Rudulskiej oraz Teresy i Heleny Pryzmont. Tkactwo stanie się tu sztuką żywą i obecną. Wybrane artystki opowiedzą o swojej praktyce 29 sierpnia. Wstęp na wystawę i wszystkie spotkania oraz warsztaty jest darmowy. Co więcej, w październiku galeria zaprosi nas na spacery edukacyjne śladami polskiej cepeli. A na stronie Aspekty Edu już teraz znajdziecie nagrania z cyklu Tkane Historie, czyli opowieści o tym wdzięcznym rzemiośle z pierwszej ręki. Niedziela to ostatni dzień na zobaczenie wystawy Szapocznikow Osobista w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na tej wystawie poznajemy jedną z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek, Alinę Szapocznikow. Brutalne, cielesne formy jej pracy powstawały w czasach, gdy królował socrealizm, ale Szapocznikow interpretowała go po swojemu. W 1969 roku zdiagnozowano u niej raka piersi. Odtąd w bezpośredni sposób odwoływała się do swojej choroby w kolejnych rzeźbach. Wystawę prac Aliny Szapocznikow w Muzeum Narodowym w Krakowie kuratorowała Agata Małodobry, próbując uchwycić wielkość artystki na niewielkiej przestrzeni ekspozycyjnej. Jak to wyszło? Sprawdźcie sami, ale czasu jest już niewiele, bo na wystawę Szapocznikow Osobista wejdziemy jeszcze tylko do 23 sierpnia. To jeszcze jedno zaproszenie na spotkanie z wielką polską twórczynią, tym razem w dziedzinie nauki. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie co czwartek zaprasza na spotkania z cyklu Kim jesteś, Mario? To otwarte oprowadzania po wystawie, które pozwalają poznać polską naukowczynię także jako warszawiankę, córkę i siostrę, guwernantkę, studentkę, matkę i społeczniczkę. Wystawa czasowa w muzeum opowiada o wielu życiowych rolach, które łączyła Maria Skłodowska-Curie, ukazując jej nieoczywistość i koszta przekraczania zawodowych granic. Oprowadzenie w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie ruszy dziś o 17:00. Wstęp jest bez zapisów, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto przyjść wcześniej.
0: I tak to się nam kręci w kulturze, wszystko to tropi, sprawdza, bada i za kulturą goni. Kasia Kozak, do następnego.
2: Do następnego.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Chili Z.
0: Już za chwilę razem ze mną w Chili Z Paula Roma. No to ja po naszą gościnie już schodzę. Wracamy za moment, 4 minuty po 14. Tu czwartkowe Chili Z.
1: Chili Z.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 minut po 14. Jak ja lubię, kiedy odwiedzają nas goście, a już tym bardziej, kiedy zagląda do nas Paula Roma. Bonjourek.
1: Bonjourek, cześć.
0: W twoich piosenkach zawsze dużo było o czułości, to ja na początek zapytam, czy tegoroczne lato obchodzi się z tobą odpowiednio czule właśnie.
1: Jak najbardziej. Bardzo kocham lato, ale szczególnie te u schyłku, czyli teraz sierpień łamany na wrzesień, nawet trochę wchodzące lato w jesień, tutaj rym niezamierzony, sorki, ale czuję, że jesień to jest chyba bardziej też, jeżeli chodzi o moją muzykę i o mnie po prostu, tak gdzieś w pisaniu tekstów i w śpiewaniu, to jest moja pora roku.
0: No właśnie chciałem zapytać, czy ty jesteś z tych, którzy o tej porze roku, w drugiej połowie sierpnia, kiedy no jesień już gdzieś tam do nas macha zza rogu, czy ciebie już trochę dopada melancholia pewna związana z tym, że lato nieubłaganie się kończy, czy raczej do ostatniej chwili starasz się z lata wycisnąć, ile się da?
1: To mnie dopada melancholia i właśnie jej szukam często w tworzeniu, w pisaniu, w śpiewaniu, nawet w samej barwie głosu. Więc jestem zdecydowanie człowiek wrzesień, październik, listopad, chociaż w listopadzie to już mam melancholię świąteczną, więc krótki jest ten rozbieg na jesieniarstwo.
0: Miks muzyczki, nagrań, spacerów, jedzenia i przyjaciół, tak napisałaś na swoim Instagramie przedwczoraj bodajże. No to w jakich proporcjach ten miks? Jak to jest u ciebie z tym work-life balance?
1: Staram się. Jestem mamą bardzo fajnego, ponad 2-letniego chłopczyka i to wpływa niesamowicie na moją twórczość, na to, jak napisałam. Przede wszystkim najnowszy album też z resztek pisałam z maluszkiem na piersi, mogę śmiało to powiedzieć, bo on ma 2 lata, a ten album tworzyłam prawie 2 lata, bez 3 miesięcy. Więc staram się jak mogę. Myślę, że idealny balans absolutnie nie istnieje. Jest to po prostu jakiś wymysł. Staram się jak mogę, to jest chyba najlepsze, co mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że nawet mi wychodzi i co ciekawe, w mniejszym jakimś takim odstępie czasu jestem w stanie zrobić więcej niż kiedyś, więc chyba to jest teraz moja supermoc.
0: Spotykamy się dziś w związku z premierą kolejnego singla z twojej tegorocznej, wciąż nowej i świeżej, bo to była premiera majowa płyty zatytułowanej Z resztek. Na ten kolejny singiel właśnie zdecydowałaś się wybrać piosenkę Luźne XXL. No to zanim za moment jej posłuchamy, powiedz proszę, dlaczego akurat ten wybór i dlaczego właśnie teraz, czy ten moment w roku jest przypadkowy,
1: tak
0: czy
1: jest.
0: Wręcz przeciwnie?
1: Nie, nie ma przypadków. U mnie w ogóle w życiu mam wrażenie, nie ma przypadków. Wszystko jest jakimś takim splotem. Luźne XXL dlatego, że to jest jeden z nielicznych kawałków, który ma melancholijny, osobisty, wrażliwy tekst, a zarazem nie jest wolną balladą. Szukałam u schyłku po prostu lata czegoś, co gdzieś jeszcze nas poniesie do tego tańca, do tego jeżdżenia w cabrio, do tego chodzenia na festiwalach i chciałam sama właśnie taki utwór, który nie będzie obojętny, czyli będzie traktował o czymś ważnym dla mnie, ale będzie szybki. I dlatego to Luźne XXL, a temat w tym utworze jest prosty, że metaforycznym Luźnym XXL jest nam najwygodniej i trzeba szukać tej wygody w dzisiejszych czasach wśród znajomych, bliskich nawet, w ogóle w życiu, w pracy, w sobie, w ciele, w akceptacji, we wszystkim, o czym Państwo na antenie możecie sobie pomyśleć. Dlatego napisałam utwór Luźne XXL.
0: No to już teraz po raz pierwszy na naszej antenie, ale to już w Twoje ręce oddaję zapowiedź tej piosenki.
1: Zapraszam do posłuchania najnowszego singla Luźne XXL. Paula Roma
0: jest dziś naszą gościnią do rozmowy z Paulą. Wracamy już za moment.

0: Luźne XXL, nowy singiel Pauli Romy, singiel z tegorocznej płyty Pauli, płyty zatytułowanej Z resztek. Płyta Z resztek jest już z nami od kilku miesięcy. Jak przyjęłaś jej odbiór? Mam poczucie, że to twoja najbardziej osobista i emocjonalna płyta, choć poprzednie też takie były, ta jednak jest jakoś tak jeszcze bardziej. No,
1: bardzo ci dziękuję. Ja też tak czuję i co jest najpiękniejsze, czuję, że ona się odbiła najmocniej właśnie w słuchaczach. Takim zaskoczeniem bardzo dużym dla mnie było na przykład, jak dowiedziałam się w pierwszym tygodniu premierowym płyty w maju, że płyta jest na 8 najlepiej sprzedającym się miejscu w kraju. To tworząc tak osobistą płytę, niekalkulowaną na mainstream, czyli na wejście gdzieś tam bardzo szeroko, to było piękne zaskoczenie i jeszcze bardziej upewniło mnie, że w moim przypadku iście własną drogą przez te 6 lat, bo to jest mój 4. krążek, po prostu ma sens. Tak gdzieś moja intuicja od lat mi podpowiadała, że muszę robić swoje, ale wiadomo, człowiek musi spróbować. Były różne skoki, trochę bardziej popowo, trochę mniej popowo, jakieś takie szukanie swojego języka i ta płyta dopiero naprawdę pokazała mi, jaki jest mój język.
0: Jest płyta, a że po płycie artyści zazwyczaj ruszają w trasę, tak, aby ten materiał promować, bo jednak trzeba z nim dotrzeć szerzej do słuchaczy, do publiczności. Tak też będzie u ciebie 26 września w Dąbrowie Górniczej, w Pałacu Kultury Zagłębia. Odbędzie się pierwszy koncert w ramach trasy Z resztek. No to czego możemy się spodziewać?
1: To jest bardzo taka dla mnie ważna trasa, ponieważ wracam do koncertowania, tak, do takiej trasy, a nie koncertów, powiedzmy, jakichś tam letnich, festiwalowych. Od ostatniej trasy minęło 3 lata, więc to jest dla mnie naprawdę ważny moment. Możemy się spodziewać przede wszystkim bardzo dużej dawki wrażliwości i mogę zaryzykować i powiem nieskromnie, ale powiem pierwszy raz takie coś dla mnie odważnego, że uważam, że ten materiał brzmi lepiej na żywo niż na płycie, albo nie tyle co lepiej, co bardziej pełniej, co bardziej, jeszcze bardziej wrażliwie. Mamy też sekcję dętą, mamy naprawdę fantastyczny skład muzyków i te piosenki, mimo że ja jestem bardzo z nich zadowolona na płycie, to gdzieś jeszcze dostają takiego innego powera, innej magii, innej wrażliwości. Może też ludzie, którzy, na pewno też osoby, które przychodzą na ten koncert świadomie na mnie, a nie z przypadku, gdzieś odbijają się w tej wrażliwości też tego wieczoru, więc podsumuję, nie mogę się doczekać tych spotkań. Zagramy w Dąbrowie, tam zaczniemy. Tam już zostało naprawdę ostatnie chyba 15 biletów, więc zapraszam. Potem zagramy, powiem nie po kolei, ale powiem miasta, w których gramy. Potem zagramy we Wrocławiu, też zapraszam w listopadzie. Klub Momenty. Potem
0: no właśnie, jest krótka przerwa między Dąbrową a kolejną częścią trasy. Tak, wrócisz na sceny w listopadzie.
1: Tak. Październik jest specjalnie gdzieś tam jeszcze zostawiony z powodu specjalnego projektu, o którym jeszcze nie mogę mówić. Ale w listopadzie będzie jeszcze Wrocław, będzie Poznań i będzie Warszawa. I tam w Warszawie gramy w ogóle rozszerzonym właśnie składem z dęciakami, także serdecznie zapraszam. No bilety są dostępne i nie mogę się doczekać, aż państwa wszystkich spotkam pod sceną, na scenie, w emocji, we wrażliwości, w ogóle w tej płycie. Myślę, że ta płyta ma naprawdę swój piękny czas.
0: My też nie możemy się doczekać o tych i wrześniowym, i listopadowych koncertach. Będziemy jeszcze przypominać na antenie, czyli oczywiście. Ja się tak zastanawiam, bo płyta Z resztek ukazała się stosunkowo niedawno. Czy to już jest ten moment, kiedy myśli się o nowych piosenkach?
1: W moim przypadku tak, ale to dlatego, że ja naprawdę mam jakąś taką potrzebę głęboką tworzenia namiętnie, choćby dla samej siebie. Więc nie jest tak, że chociaż ta płyta naprawdę miała ze mną ciężko i ja z nią, bo miała swoje wyboiste ścieżki, to po prostu siadanie przy pianinie w moim salonie wieczorem w nocy albo po prostu spacer z jakąś nową melodią na dyktafonie czyści mi głowę, więc robię to konsekwentnie kilka razy w tygodniu sama z siebie i tym samym, no już nie ukrywam, mam nawet kilka piosenek na nowy album, ale wchodzimy do studia jesienią, a mam zamiar o takich jakichś pierwszych nowościach powiadomić na zimę.
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy ten nowy, kolejny album już w przyszłym roku?
1: Nie wiem, czy cały album, bo to jeszcze kupa pracy przed nami, ale na pewno w przyszłym roku nowe piosenki i celujemy mój ukochany jakiś taki czas walentynkowy.
0: No to na ten moment życzę Ci wspaniałej trasy koncertowej, tłumów pod sceną, wielu wzruszeń i fantastycznego czasu spędzonego ze swoją publicznością.
1: Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję słuchaczom Radia Chili Z, że bardzo dużo z Was mówi na moich koncertach, jak się widzimy po koncertach przede wszystkim, że właśnie tutaj mnie poznaliście, usłyszeliście. To jest dla mnie przepiękne, te spotkanie właśnie, więc zapraszam.
0: To do takiego spotkania wracamy i teraz. Jakiś czas temu zagrałaś u nas koncert w ramach Chili Z Live Sessions. No to teraz wspomnienie tego właśnie koncertu w naszych skromnych progach. To będzie piosenka Życzenie o miłość. Moją i waszą gościnią w Chili Z była Paula Roma. Czekamy na nowe piosenki. Nasz mikrofon, nasze studio zawsze stoi przed tobą otworem. No, czekamy na kolejne muzyczne i nie tylko spotkania.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiający.

0: Spring Summer 26 to czyli za Charlie XCX z nowej płyty Music Fashion Film. My tymczasem znów wracamy do festiwalu Bittersweet. Tydzień temu o tej porze szykowaliśmy się do otwarcia festiwalowych bram. Minął tydzień, emocje wciąż żywe i gorące. Wracamy do tamtych chwil, wracamy do fantastycznych koncertów, jakie miały miejsce w parku Cytadela w Poznaniu. Tam na Bittersweet'cie w tym roku również grupa Faithless. No i właśnie Faithless, czyli Z już teraz. Zresztą posłuchajcie, artystka stojąca za Faithless sama pięknie się przedstawi.
1: Hey, this is Sister Bliss from Faithless. You're listening to Chilly Zett.

11 minut pozostało do 15 po trzeciej w Chili Z, między innymi Khalid, Maro i Gotan Project, a jeszcze przed 15 Eddie Benjamin, już teraz Vito Bambino.

0: Tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Już 15, a razem ze mną ponownie Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
4: Teatr Miejski w Gdyni wraca z festiwalem polskich sztuk współczesnych Raport. Zdradza datę tegorocznego raportu to 4 dni od 21 do 24 października. Festiwal stanowi miejsce spotkań teatru, muzyki, tańca, filmu, performansu i sztuk wizualnych. Zaproszeni goście to twórcy, którzy wyznaczają kierunki rozwoju współczesnej polskiej kultury. W tym roku w Gdyni pojawią się Krystyna Janda, Wojciech Grudziński, Bogusława Schubert, Zbigniew Libera, Kuba Więcek czy Kamil Białaszek. Na emocjonujące spotkania ze sztuką na najwyższym poziomie nie musimy jednak czekać do października, bo festiwal poprzedzi Raport Support. We wrześniu na dachu Gdyńskiego Centrum Filmowego ze swoim monodramem wystąpi Bogusława Schubert. Zaprezentuje Voyage Cytrynową Podróż, czyli autobiograficzny monodram o odwadze, dojrzałości, starzeniu się i życiowych wyborach. Raport Support z inicjatywy Teatru Miejskiego w Gdyni odbędzie się już 23 i 24 września. Muzeum Warszawskiej Pragi otworzy przed nami kamienice i podwórka. Szykują się do wystawy Praskie Wnętrza, która ma pokazać piękno praskich klatek schodowych i oryginalny charakter kamienicznych mieszkań. Wystawa powstała na podstawie wieloletnich badań prowadzonych przez kuratorkę Katarzynę Chudyńską-Szuchnik. Pracowała zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i nad historią praskich firm rzemieślniczych. Na ekspozycji zobaczymy oryginalne obiekty i archiwalia. Zajrzymy do miejsc, do których na co dzień nie mamy wstępu. Naszym portalem do wnętrz praskich kamienic będą wielkoformatowe fotografie. Praskie wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi. Ta wystawa ruszy już 17 września. Dziennikarka i pisarka Olga Drenda tego lata połączyła siły z MSN-em, by zapewnić nam nowe, stare filmowe doznania. Stworzyła cykl pokazów Skrzeczenia rzeczywistości, kino prawie transformacyjne. Co w polskim kinie działo się tuż przed rozpoczęciem transformacji ustrojowej w 1989 roku? Jak pisze Drenda, ta krótka epoka kinowa przypomina rozrzucone kartki ze szkicownika. Co się na nich rysuje? Nadzieja czy zmęczenie? Solidarność czy obojętność? Cykl dobiega już końca, ale jeszcze dziś możemy wybrać się na seans do MSN-u, a zobaczymy Seszele w reżyserii Bogusława Lindy. W głównego bohatera wciela się młodziutki Zbigniew Zamachowski. Gra Stefka, który ukrywając się przed milicją trafia do szpitala psychiatrycznego, a później zaczyna pracę stróża w operze, która poza spektaklami oferuje kontakty towarzyskie. Komediowa pogoń za wolnością w czasach przełomu, bo film wyszedł w 1990 roku, to wszystko w rytm muzyki zespołu WW. Seszele, pokaz filmu z prelekcją Olgi Drendy już dziś o 19.30.
3: To wciąż nie wszystko na dziś od Kasi Kozak. Na kolejne, a zarazem ostatnie dziś w Pogoni za kulturą zapraszamy o 18.00. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
0: W Pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: CZ.

Wspomnienie tegorocznej, nie, już ubiegłorocznej, ależ ten czas leci, ubiegłorocznej Zorzy, czyli festiwalu Dawida Podsiadło, który, to już wiemy, odbywać będzie się co 2 lata, kolejna edycja zatem w roku przyszłym. No i powoli już możemy zastanawiać się, z kim tym razem Dawid Podsiadło dzielić będzie scenę i być może z kim przy tej okazji nagra płytę. Po tej tegorocznej zorzy pozostała nam ta właśnie płyta Dawida razem z Kaśką Sochacką. 26 minut po 15, no to teraz wracamy do początku lat 2000, ależ to był klasyk, debiutancka płyta grupy Gotan Project, z niej już teraz Una Musica Brutal.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Dziś na termometrach nawet 30 stopni, to na południu, no ale przed nami trudne dni w pogodzie. Ochłodzi się i to znacząco, ale czytam właśnie, że to wcale nie jest koniec lata. Jeszcze w sierpniu czekają nas naprawdę ciepłe i letnie dni. No to będziemy czekać cierpliwie. Dotyk i Jan Marczewski. W Chili Z już teraz. Kwadrans pozostał do 16:00. Przed 16:00 u nas jeszcze między innymi Chris Malinczak i Lou Saint.
1: Dzisiaj upadnę. Przecież nie chcesz znać mnie.

Kubą Lachowiczem przyjdzie wam spędzić kolejne 3 godziny w Chili Z. Kuba na antenie już od 16, a ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na jutro, jutro piątek, jutro cieszymy się nową muzyką, Chili Z Music Friday, jak zwykle po 12, a ja wrócę tutaj o 10. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, trzymajcie się ciepło, uważajcie na burzę.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.

0: To teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Nocą uważajcie na opady deszczu. One pojawią się głównie na południu, na południowym wschodzie i w centrum Polski. Tutaj też mogą pojawić się burze. Uważajcie na siebie, zwłaszcza, że nad ranem na Mazurach i na Podlasiu też mogą pojawić się mgły. Jeżeli chodzi o piątek, ten nadal upalny, szczególnie prawie w całym kraju. Najchłodniej 23 stopnie nad morzem, na Podhalu i na Suwalszczyźnie. 25 będzie na ścianie wschodniej, 26 w centrum. Do 27 jutro tyle będzie na Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
2: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Hejka kochani, minuta po 16. Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry. Zapraszam, razem jesteśmy do 19 i zagramy tak, żeby każdy mógł nastawić się spokojnie na chillout.
3: Nastaw się na lepsze.

Ja to mam słabość do Katie Melu. Spider's Web wam przypomniałem, tej bardzo zdolnej dziewczyny z Gruzji. 13 minut po 16 w czwartkowe popołudnie. Już za dwa dni, od 22 do 30 sierpnia, Warszawa znowu będzie gospodarzem festiwalu Warszawa Singera. 23 edycja już. I miejsce zarówno na koncerty, jak i na spektakle, ale też literaturę, wydarzenia, które pozwalają spojrzeć na to żydowskie dziedzictwo stolicy z dzisiejszej perspektywy. Festiwal tradycyjnie rozgrywać się będzie w różnych częściach miasta, bo od Placu Grzybowskiego i synagogi imienia Małżonków, Nożyków, po Teatr Żydowski i Teatr Wielkiej Operę Narodową. I to jest festiwal, który od lat przypomina, że przedwojenna Warszawa była również miastem żydowskim, a jej historia nie kończy się wraz z 1939 rokiem. A tegoroczny program nie ogranicza się do rekonstrukcji tego, co minęło, bo obok opowieści o historii pojawią się współcześni artyści, ale i nowe spektakle i rozmowy tradycyjnie o tożsamości, o kulturze żydowskiej, ale i o pamięci. Jeżeli chodzi o muzykę, tutaj na przykład Marcin Masecki, on sięgnie po kompozycję Henryka Warsa. Artur Żmijewski wystąpi natomiast w nietypowej dla siebie roli, bo jako wokalista projektu Cohen po miłość kres poświęconego twórczości Leonarda Cohena. Milo Curtis też na scenie, Adam Struk, muzycy, którzy od lat są zainteresowani przenikaniem się różnych tradycji muzycznych. Noc klezmerów na Placu Grzybowskim, tutaj też warto się pojawić. Będzie można też zajrzeć do kuchni mamy Soni, w programie też spotkania z twórcami, wykłady, debaty, warsztaty i spotkania. I to będzie coś niesamowitego. Przez 9 dni Warszawa Singera będzie więc przechodzić pomiędzy koncertami, teatrem, archiwum, współczesną sceną, historią miasta, tym, co dzieje się w nim dzisiaj. I ta różnorodność właśnie pokazuje, jaki jest charakter Warszawy. Sky Newman, Man of the House, teraz w Chili Z. Kwadrans po 16 mamy i wspólnie nastawiamy się na chillout. I bardzo dobra decyzja to jest.

0: ma to swój klimat, przyznacie. Dennis Lloyd i Nevermind w Chili Z. Jak widać, to nie tylko tytuł płyty grupy Nirvana, tylko też Dennis Lloyd stworzył kilka lat temu taki kawałek właśnie o tym tytule i to rzeczywiście grało nam latem, jak powiedziałem, kilka lat temu. 23 minuty po 16, co mamy dalej? A, Romi, wspaniała. Love for you love to dla tych, którzy potrzebują trochę więcej energii, a później dla tych, którzy są romantykami i marzą na przykład o miłości, mam nadzieję, że jednak spełnionej, to No Right to Love You wam zagram, czyli Rhys Lewis zaśpiewa swoją piękną, przejmującą bardzo balladę, ale spokojnie, nie to, że będzie smutno, tylko będzie pięknie. O, to za chwilę u nas w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
12: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP Wideo.
6: Beauty.
15: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
23: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Po reklamie.

zaśpiewał Rhys Lewis, No Right to Love You w Chili Z, to za nami czwartkową porą, 22 minuty i będzie 17. Na początku września Warszawa będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji United by Rivers, podczas której eksperci z miast takich jak Seul, Paryż, Londyn i Chicago będą rozmawiać o tym, jak rzeki, tytułowe rzeki, mogą pomagać walczyć ze skutkami zmian klimatu i do tego poprawiać jakość życia mieszkańców. To jest temat, który jest ostatnio bardzo modny i bardzo dobrze i coraz mocniej on wybrzmiewa również w Polsce. Jeszcze kilkanaście lat temu rzeki, takie jak Wisła, Odra, były często traktowane głównie jako element krajobrazu albo infrastruktura. A dzisiaj miasta inwestują w ścieżki spacerowe, tereny rekreacyjne, w bulwary, próbując przywrócić mieszkańców nad wodę, bo najbardziej pożądane miejsca w miastach to właśnie coraz częściej znajdują się nad rzeką. Widać oczywiście to nie tylko w Warszawie i nadwiślańskich bulwarach, ale także w wielu innych miastach, miasteczkach, które to rozwijają życie mieszkańców wokół swoich rzek. A co z konferencji wyniknie, to poczekamy. Na początku września konferencja United by Rivers. A u nas teraz Kalifornia i to Heavy California, czyli Jungle w Chili Z.

Polo and Pan w Chili Z, 10 minut przed 17 w czwartkowe popołudnie. To co teraz powiecie na skok w przeszłość? I to taki konkretny, bo 25 lat temu. Wtedy to Tittio wydała swój czwarty album i z czwartego albumu okazało się, że pochodzi największy przebój tej pani ze Szwecji. Tittio jest siostrą przyrodnionej Cherry i człowieka, który nazywa się Eagle Eye Cherry, który miał taki przebój Save Tonight, na pewno kojarzycie. A ja wam zagram dzisiaj tytułowy numer z albumu, który dzisiaj ma urodziny, 25 lat temu. To był 2001 rok. Come Along, piękna, melodyjna, płynąca piosenka.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is
6: that? A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
6: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Jutro będzie padać prawie wszędzie, będą to opady przelotne. Wielkopolska, Pomorze Zachodnie, Trójmiasto, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, tutaj padać nie powinno. Poza tym, jak powiedziałem, może pokropić. Termometry od 21 stopni na Wybrzeżu pokażą, przez 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu, tutaj będzie najcieplej. I w nocy również będą nam towarzyszyć opady deszczu, one wszędzie, poza północną częścią Polski, do tego może zagrzmieć.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Minuta po 17. Po 17. Nie po 17. Po 17 na moim. Jakub Lachowicz. Dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę w Chili Z. Bardzo ładnie ją rozpoczniemy.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Rozpoczniemy od The Favors, Finesse i Asche, ale później to nie będziemy tego zmieniać i dalej będzie ładnie. Coś teraz dla ducha, później coś dla ciała, coś szybszego, coś wolniejszego. Zapraszam, razem jesteśmy do 19 w naszym, czyli Z.

Hoverphonic o tym, że kto się czubi, ten się lubi i o tym, że złość nie umiera nigdy. Tak, w dużym uproszczeniu. 13 minut po 17, to teraz proponuję Państwu zabawę. Powiedz mi, co czytasz, a ja Ci powiem, jaki jesteś, jaka jesteś. Urlop to jest ten moment w roku, kiedy to sięgamy po książki i sięgamy nie po to, co wypada nam czytać, tylko po to, na co mamy ochotę. Badania pokazują, że to, co ląduje na naszej wakacyjnej półeczce, zdradza nasze lęki i fascynacje precyzyjniej niż jakiś test osobowości internetowy. Tak przynajmniej twierdzi pani doktor Valerie Van Mulugom, psycholożka z Oxford Brookes University. I to właśnie lęki, które określane są przez nią jako, cytuję, niepewności egzystencjalne, determinują nasze literackie wybory. Na podstawie czytelniczych preferencji respondentów pani doktor przyporządkowała określone gatunki literackie do poszczególnych kategorii. I na przykład, uwaga, codzienność i kontakty z innymi to są dramaty, romanse, komedie, reportaże, biografie, dokumenty, science fiction, powieści fantastyczne, to niebezpieczeństwo i ryzyko, thrillery, horrory, kryminały. Jeżeli więc macie w swojej walizce dumę i uprzedzenie, przeminęło z wiatrem, wichrowe wzgórza, to znaczy, że niepewności egzystencjalne, z jakimi się zmagacie, mogą oscylować wokół relacji z bliskimi i do tego mają związek z dobrym imieniem, czy też opinią na swój własny temat. Jeżeli chodzi o non-fiction, to tutaj czytelnicy chcą lepiej pojąć złożoność otaczającego nas świata i poszukać odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania. A ci, którzy fascynują się rzeczywistością, na przykład w Mechanicznej pomarańczy albo Opowieści podręcznej, no to tacy mogą się niepokoić aktualnym położeniem ludzkości. Czy to się sprawdza, to nie wiem, ale to tak poddaję waszej ocenie. Paula Roma zaśpiewa teraz swoje Cześć, tu miłość. Swoją drogą odsyłam na nasz Instagram. Paula Roma tam czeka na was z konkursem do wygrania jej płyty i to na winylu. I z autografem też, więc polecam. Chwilę później SZA, a później to wam zagram taki przebój, że kto wyłączy, ten serca nie ma.

0: mówiłam, że będzie przebój. Toto i Afrika w Chili Z. Genialne brzmienie. Wyobraźcie sobie, że gdzieś na pustyni Namib rozbrzmiewa cały czas Afryka właśnie grupy Toto, bo w ten sposób niemiecki artysta urodzony w Namibii oddał właśnie hołd tej piosence i stworzył taką szczególną instalację na najstarszej pustyni świata. Toto Forever to się nazywa i to jest instalacja złożona z 7 białych, minimalistycznych postumentów ustawianych w krąg. I tam są głośniki podpięte do odtwarzacza MP3 i baterii słonecznej. Cytuję, żeby Toto był wiecznie na chodzie i tam ponoć cały czas słychać właśnie Afrykę. Przy opisie instalacji zamieszczono też niezwykle nieprzydatną mapkę z jej orientacyjną lokalizacją, bo pustynia rozciąga się na przestrzeni 130 tysięcy kilometrów kwadratowych. Więc jeżeli ktoś nie lubi tej piosenki i ma zamiar się tam wybrać, to proszę się nie martwić, bo zwiedzając liczącą 80 milionów lat pustynię, usłyszycie nagle szlagier z lat 80., to będzie bardzo trudno. No, sam artysta też utrudnia poszukiwania i fanom Toto i władzom, bo jak powiedział BBC, części instalacji dobrano tak, by aby były jak najbardziej wytrzymałe, ale jestem pewien, że surowe warunki pustyni ostatecznie ją pochłoną. Czy Afryka gra na pustyni dalej? Oby. Ale nie mamy pewności. Za moment Folsi w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: 26 minut po 17.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
6: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

Tu Larsen, Other Side. Check this out. 20 minut i będzie 18. Tymczasem czytam, że awokado przestało być modne, matcha przestaje być modne, a Gen Z ma nową obsesję zakupową. W diecie pokolenia Z coraz częściej gości produkt, który był uważany do niedawna za... No, to jest taki przeznaczony był bardziej dla konsumentów z mniej zasobnymi portfelami, albo był po prostu przestarzały. A mowa o... aż przyciszę... sardynkach w puszce, które zaczęły być teraz doceniane, głównie ze względu na swój wartościowy skład. Na nowy ten trend zakupowy zwraca uwagę portal well.pl. Serwis zauważa, że sardynki stały się nowym papierkiem lakmusowym współczesnego stylu życia. Łączą w sobie nostalgię, pragmatyzm i pragnienie luksusu w zasięgu ręki. Na brytyjskim rynku zauważono, że też są wzrosty. Brytyjski The Tinned Fish Market ma w swojej ofercie 86 wariantów sardynek i zauważa, że po produkty te sięga obecnie znacznie więcej młodszych konsumentów niż wcześniej. Popularność też zyskują imprezy, na których zamiast tradycyjnych desek serów pojawiają się te z owocami morza, w tym właśnie z sardynkami z puszki, a wzrost popularności sardynek ponoć wiąże się z chęcią optymalizacji przez pokolenie Z każdego aspektu życia, bo w trendzie tym ryby w puszce przedstawione są jako sposób na, cytuję, pielęgnację od wewnątrz. No oczywiście sardynki fajnie, jeden z najbardziej odżywczych produktów w puszce. Źródło pełnowartościowego białka, kwasów omega-3, wapnia, żelaza, a także witaminy D. Jednak jak podkreślają eksperci, niektórzy zwolennicy tego nowego trendu, jak to zazwyczaj bywa, popadają w przesadę. I mowa na przykład o sardynkowych postach, czyli diecie, w której przez kilka dni z rzędu spożywa się tylko sardynki i to może prowadzić do problemów jelitowych, zmęczenia i efektu jojo. I oczywiście, jak to z trendami bywa, są również negatywne skutki dla planety. Proszę Państwa, przełowienie wraz ze zmianami klimatu przyczyniło się do drastycznego spadku populacji sardynek w Maroku, które to odpowiada za połowę światowej produkcji tych właśnie ryb. Więc wszystko z głową. We'll be right back.

Kocham być z tobą, The Dumplings, czyli za 11 minut i będzie 18, o 18 w Pogoni za kulturą ostatnie dzisiaj, więc polecam zostać. A ja wam zaproponuję teraz Michaela Jacksona, tak natchniony tym filmem o nim właśnie, Michael, obejrzałem, no jest to laurka, jeżeli ktoś nie widział. Jeżeli ktoś by miał się sugerować, że tak wyglądało jego życie, no to no, możemy o tym dyskutować oczywiście, ale oczywiście jest to pokazane z jednej strony, ale zagram wam dzisiaj z płyty, którą, no nie powiem, że Michael Jackson wydał, bo wydano mu tę płytę po jego śmierci dokładnie w 2010 roku. Pośmiertnych albumów było dwa. Ciekawe, czy będzie trzeci. Album nosił tytuł Michael, jak się domyślacie, wtedy można było pewnie na tym dobrze zarobić, chociaż ja to tak brutalnie podchodzę do tematu, bo wykorzystano nagranie Michaela, takie trochę zrzuty z tego, co tworzył wcześniej. I na przykład utwór, który za chwilę wam zagram, to był drugi singiel z tego albumu, a powstał na album Invisible, to z 2001 roku. Mowa o piosence Hollywood Tonight. Jednym słowem, ktoś zajrzał kiedyś do szuflady w domu Michaela Jacksona, zebrał to, co mogło brzmieć dobrze i wydał to na płycie Michael w 2010 roku właśnie. Nastaw się na no ale muszę wam powiedzieć, że akurat Hollywood Tonight cały czas brzmi doskonale. Michael Jackson teraz, piosenka zapomniana. Chociaż gdyby on by chciał, to by to wydał myślę sam. No ale wydano mu to i dzięki temu mamy czego słuchać.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: TVZ. Nastaw się
2: na letni chill out.
3: Spójrzmy na zegar, 18 minęła, w studiu pojawiła się więc Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
4: Zaczynamy zaproszeniem na nietuzinkowy muzyczny festiwal w okolice Otwocka. Membrana Festiwal nad rzeką odbędzie się już w ten weekend. Tutaj scena zostanie ustawiona bezpośrednio na rzece, a muzykę będzie doskonale słychać zarówno na plaży w Otwocku, jak i od strony sąsiedniej miejscowości, czyli Józefowa. Festiwal jest otwarty dla wszystkich, a także bezpłatny. Odnajdą się tu fani muzyki eksperymentalnej, jazzu, folku, a także muzyki klasycznej oraz wszyscy ci, którzy po prostu lubią spędzać czas w naturze. Membrana ruszy w sobotę i zacznie się od serii warsztatów, na przykład jogi na polanie. Ale już o 17:00 rozpoczną się koncerty. Najpierw wystąpi Piotr Lupi Lubertowicz, a dzień zamknie Bastarda Trio. Za to w niedzielę zagrają dla nas Maniucha Bikont i Ksawery Wojciński, a także Kasia Fedorowicz w duecie z Piotrem Dybałą w koncercie pod tytułem Czułość. Po czułość, oddech, rzekę i muzykę odsyłam Was do festiwalu nad rzeką Membrana w Otwocku 22 i 23 sierpnia. Zostajemy nad wodą, ale już nie nad rzeką, a nad morzem, bo Teatr Miejski w Gdyni wraca jesienią z Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych Raport. Właśnie zdradził datę tegorocznego raportu. To 4 dni, od 21 do 24 października. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych stanowi miejsce spotkań dla teatru, muzyki, tańca, filmu, performance'u i sztuk wizualnych. Zaproszeni goście to trendseterzy rozwoju współczesnej polskiej kultury. W tym roku w Gdyni pojawią się Krystyna Janda, Wojciech Gruziński, Bogusława Schubert, Zbigniew Libera, Kuba Więcek i Kamil Białaszek. Na emocjonujące spotkania ze sztuką na najwyższym poziomie nie musimy jednak czekać aż do października, bo festiwal poprzedzi Raport Support. We wrześniu na dachu Gdyńskiego Centrum Filmowego ze swoim monodramem wystąpi Bogusława Schubert. Zaprezentuje Voyage, Cytrynową Podróż, czyli autobiograficzny monodram o odwadze, dojrzałości, starzeniu się i życiowych wyborach. Raport Support z inicjatywy Teatru Miejskiego w Gdyni odbędzie się już 23 i 24 września. A na koniec polskie rzemiosło, ale tym razem za granicą, bo w Walencji. Tam Instytut Przemysłów Kreatywnych jedzie z ekspozycją polskich twórców. Jako kraj bierzemy udział w Design Festival i Tiempo plus Materia. 19 polskich artystów i artystek zostanie zaprezentowanych na wystawie zatytułowanej Crafting Reality w poszukiwaniu alternatywnych siedlisk. W sumie ponad 60 obiektów pokaże współczesne polskie spojrzenie na tradycyjne sztuki rzemieślnicze. Materiał staje się tu punktem wyjścia do opowieści o relacji człowieka ze światem. Wśród artystów są Maciej Gąsienica-Giewont, Huba Studio, czy duet Alicja Prusakowska i Jakub Kijowski. Wystawa polskich artystów w Walencji w Centrum Hiszpańskiej Sceny Projektowej ruszy we wrześniu.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: Dziękujemy Kasi Kozak. Kasia wraca jutro rano. 4 minuty po 18:00. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Zaczniemy ją tanecznie, później zwolnimy. Zagram tak, żeby każdy był zadowolony.
1: Chili Z. Nastaw się na let. Chill out.

legendarny zespół Daft Punk, Instant Crush, czyli za 16 minut po 18. Panie i panowie, kiedyś było tak, że im więcej się publikowało w internecie, tym lepiej. Teraz wchodzi ghost posting, czyli zjawisko nowe, a to zjawisko, mechanizm tego zjawiska jest banalny, bo jego znaczenie nie jest już banalne, ale użytkownik publikuje zdjęcia na Instagramie, po czym archiwizuje je, nie usuwa, tylko archiwizuje, by później, kiedy zechce, przywrócić je na swoim profilu. I w ten sposób może istnieć na jego siatce, ale nie przechodząc przez ten cały klasyczny rytuał publikacji, czyli najpierw pojawienie się na feedzie obserwujących, później lajki, komentarze, a później mniej lub bardziej nerwowe sprawdzanie, czy aby na pewno kliknęło. Ghost posting, który odwraca to klasyczną logikę Instagrama, bo publikuje się, ale niekoniecznie po to, żeby ktoś to zobaczył. I pojawia się teraz pytanie, po co w ogóle wrzucać coś, czego nie zamierzamy tak naprawdę pokazać światu? Powodów jest kilka. Pierwszy to kontrola nad własnym wizerunkiem, bo Instagram oczywiście coraz mniej przypomina prywatny album, tylko staje się CV cyfrowym. I zaglądają do niego nie tylko nasi znajomi, potencjalni randkowicze, ale również pracodawcy, rekruterzy, marki i ludzie, których nie znamy. Drugą przyczyną sięgania po właśnie wspomniane ghost posting, czyli widmo postowanie, jest zmęczenie byciem obserwowanym, stresem związanym z pojawieniem się w cudzych feedach i presją, że każde zdjęcie musi pasować do określonej estetyki profilu. Kolejnym ważnym aspektem jest chodzi o priorytet estetyki, jednym słowem, przepraszam Państwa za to, i autentyczność względem zaangażowania. Korzystanie z tej opcji oczywiście trudno uznać za rewolucyjny bunt przeciwko mediom społecznościowym, ale można w nim dostrzec jakąś logikę. Ponoć zetki coraz wyraźniej rozdzielają bycie w social mediach od publikowania w nich. Więc zetki niekoniecznie chcą być mniej obecne w internecie, tylko chcą mieć większą kontrolę nad tym, kto tę obecność zobaczy. Czyli my możemy się uczyć od zetek tego właśnie, że jednak nie wszystko trzeba wrzucać. Że czasami mniej znaczy lepiej. Russell, Anything for You, proponuję teraz w Chili Z. Priorytet. Nie, dalej się nie nauczę. Może do kolejnego wejścia się nauczę tego słowa.

0: Leciałam mokną, na głośnikach leci Towlo i Zero Potrzeb. Stach Bukowski i Kiwi w Chivizat. 24 minuty po 18 mamy czwartkowe popołudnie, spędzamy razem. Za moment zagramy The 1975, później będzie po francusku, a później będzie ballada sprzed lat, ale piękna. Pani Alison Sudol, znana jako A Fine Frazee, zaprezentuje swoje Almost Lover w Chivizat.
1: Chivizat. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chivizat.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14. Tylko w Chivizat.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.

Refine Phrase If, czyli Z, to za nami. To teraz przeniesiemy się do PRL-u. Zorganizowany wypoczynek w PRL-u można określić jako jedno wielkie narzekanie, tak mówi Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia ciał i dusz, domy w czasowej sanatoria w PRL-u. I on w tej książce przekonuje, że tego, jak odpoczywać, powojenne społeczeństwo musiało się nauczyć, bo oczywiście były sanatoria czy były ośrodki zakładowe, które organizowały odgórnie i systemowo w czasy dla dorosłych i kolonie dla dzieci i młodzieży. I bez względu na wiek wtedy jeździło się albo do Szczawnicy, albo do Kudowy, albo do Ustki, albo do Krynicy. Zabijało się tam czas na wycieczkach albo wieczorkach animowanych przez kaowców, albo w stołówkach, więc tak było. Te wszystkie, cytuję, delfiny, ibisy czy kormorany posadowione na nadbałtyckich piaskach, wznoszące się pośród sosnowych lasów pasa nadmorskiego, zachowujące idealny balans treści i formy, nie pozwalające, aby jedno przerosło drugie. Na tych balkonach przewieszone przez stalową balustradę ręczniki, kostiumy kąpielowe, które suszyły się przed kolejnym wyjściem na plażę. I tutaj autor zauważa, że te ośrodki były nowe i efektowne, karmiono w nich dobrze, personel dbał o zadowolenie gości, a kłopoty zaczynały się po wyjściu za próg idealnego domu wczasowego, bo na przykład Jastrzębia Góra do 1970 roku nie posiadała kanalizacji, wyobraźcie sobie, i no, nie pachniała różami. Do tego oczywiście dokładali swoje turyści, którzy biwakowali w namiotach, gdzie popadnie. I oczywiście nie mogli poradzić nic na to, że przez długie lata w całej miejscowości nie było ani jednego pola namiotowego z pełnym zapleczem sanitarnym. I o tym, jak wypoczywało się w PRL-u, opowiada właśnie książka Remontownia ciał i dusz, domy w czasowej sanatorie w PRL-u. I to jest książka Błażeja Ciarkowskiego. Tam znajdziecie więcej takich ciekawostek. Smacznych i niesmacznych.

Panama w Czuli Z. 10 minut dzieli nas do 19 czwartkową porą, a jak czwartkowa pora, to oczywiście o 20 Maciej Kulewicz w tym radiu dla was na żywo. Ode mnie na koniec Jusen Dur i Nenaj Czery. Piosenka o pierwszych 7 sekundach w życiu każdego z nas, człowieka. Kiedy jeszcze wszystko wydaje się piękne, nie ma problemów i szkoda, że trwa to tylko 7 sekund. Piękny, płynący numer ode mnie, Jakub Lachowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w Czyli za jutro.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje?
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie na antenie radia, czyli Zetwka w audycji Królewicz. Ja nazywam się Maciek Kulewicz, a tę przepiękną piosenkę o tym, żeby nie mrugać, śpiewał Zach Azuri. Urocza, przecudowna, fantastyczna piosenka. Ten młody człowiek o libańsko-amerykańskich korzeniach jest takim współczesnym krunerem, który szerokimi garściami czerpie z tradycji właśnie krunerskiej. Frank Sinatra, oczywiście Chet Baker, można by wymieniać tych wszystkich, Dean Martin, wielu fantastycznych wokalistów, no i oczywiście tych współczesnych, także jak Michael Bublé czy Matt Dusk. W każdym razie jest już 10 piosenek nowych zupełnie. Ja posłużyłem się tą taką uroczą piosenką Don't Blink, oczywiście o miłości, ale pozostałe 9, które Zach Azuri przygotował, no są fantastyczne. Ja mam 3, brakuje mi jeszcze 7. Obiecuję, że to zmienię, bo te piosenki po prostu są znakomite. No, przynajmniej ja tak uważam, że we współczesnych czasach skompresowanej muzyki, algorytmów, sztucznej inteligencji Zach Azuri bardzo pozytywnie się wyróżnia, a przy okazji jeszcze przystojny. No, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Moje drogie, moi drodzy, w dzisiejszej audycji dużo dobroci, tylko niech was ta melodia elegancka Zacha Azuriego nie zmyli, bo będzie troszeczkę konkretniej, na przykład już za moment. Tak jak napisałem w mediach społecznościowych, z jednej strony będziemy mieli trochę elektroniki, hip-hopu i soulu, czyli Noga Eres, czyli Alevia, a z drugiej strony będziemy mieli do czynienia również z cudownym jazzem i soulem, czyli Michel Deoncello. Do tego jeszcze, cóż my tutaj mamy? A, no Branford Marsalis Quartet, oczywiście Nicholas Payton i Butcher Brown, no same dobrocie, a jeżeli chodzi o te elektroniczne rzeczy, to jeszcze pojawiła się najnowsza piosenka Eliminus, która jest znakomita, w związku z tym już niedługo usłyszymy. No ale teraz bardzo proszę, zgodnie z zapowiedziami, tak delikatniej wyostrzamy dzisiejszy wieczór 20 sierpnia 2026 roku i prezentujemy 3 piosenki Nogi Eres, nowe stosunkowo. Nowe, jedna jest z Armani White'em, nazywa się I Love You, to jak na razie ostatni gorący utwór Nogi, a wcześniej pojawią się Stuck in Heaven i Penny Lane, co znaczy, że prawdopodobnie jeszcze być może, mam taką niepłonną nadzieję, pod koniec roku ta znakomita artystka wyda nowy album, no bo od Wandalisty upłynęło trochę czasu. I Love You Too, Noga. Noga, Noga.

0: just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: You're gonna be undress me with your eyes. No proszę, Noga tutaj dosyć konkretnie śpiewa o miłości i innych demonach. Penny Lames, tak, In Heaven i I Love You. Jest jeszcze jedna piosenka, której jeszcze nie posiadam, Bubbling. I tam też taki bardzo ładny element jest, i cytat z Red Hot Chili Peppers. No ale musimy troszeczkę jeszcze na niego poczekać. Maciej.ulewicz@czyliz.pl. To pod tym adresem czekam na wasze wszelkie przemyślenia związane oczywiście z muzyką, z programem Królewicz, z radiem Czyli Z, ale także ze wszelkimi innymi historiami dziejącymi się podczas wakacji, waszymi inspiracjami muzycznymi, koncertami, na których byliście, no wszystkim tym, co nas dotyczy. Będę zobowiązany za jakiekolwiek komentarze. Maciej.ulewicz@czyliz.pl i oczywiście na opinie związane z muzyką, którą wam prezentuję. Bo to, że spodobała wam się Alewija, to ja już wiem. Bo rzeczywiście no, ta piękna dziewczyna i ta utalentowana etiopko-egipcjanka wychowana w Sudanie, Arabii Saudyjskiej i rezydująca aktualnie w Londynie jest niezwykle zdolną osobą. Ja o niej wielokrotnie wspominałem. Znalazłem jeszcze kilka utworów z jej płyty, która ukazała się niedawno, dosłownie no można powiedzieć miesiąc temu. Płyta nazywa się Zero i właśnie chciałbym jeszcze zaprezentować wam raz dwa utwory, których jeszcze nie miałem okazji wam prezentować i jeden, który i dwa, przepraszam, dwa, które już miały swoją premierę na antenie radia Czyli Z, ale absolutnie warte są tego, abyście ponownie jej posłuchali. Muzyka współczesna, muzyka no, popowo, hip-hopowa z elementami soulu i oczywiście z wykorzystaniem korzeni. Alewija korzysta ze swoich korzeni i w tej muzyce słychać ewidentnie również klimaty egipskie, klimaty arabskie, no i oczywiście klimaty współczesnego brytyjskiego popu. Jest to znakomita rzecz. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem już od dłuższego czasu. Dwa wydawnictwa, najpierw epka sprzed, no, dobrych paru lat, czyli Panther in Mode oraz płyta najnowsza, płyta ostatnia, która nazywa się Zero. Bardzo proszę, cztery utwory: City of Symbols, Lingo, Simian, Mountains i Guta.

0: jazzowe brzmienia, od których wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Ależ ona jest znakomita. To Alewia ze swojej ostatniej, gorącej, najnowszej, pierwszej długogrającej płyty zatytułowanej Zero. No i sami słyszycie, jak bogata jest to muzyka. Aczkolwiek tutaj zdobędę się na taką refleksję, że, no ale to słychać przecież, że i Noga RS, i Alewia no bardzo mocno korzystają oczywiście z wpływów hip-hopowych, z tradycji hip-hopowej. I jeszcze jedna kolejna rzecz, no Noga RS jest z Izraela, Alewia ma korzenie egipskie, no, czyli można powiedzieć, więc sąsiadki. Chciałbym, aby niedługo jakoś tam właśnie muzyka połączyła te dwie artystki, żeby mogły razem wystąpić na jednej scenie podczas jednego dnia na koncercie wraz na przykład z Jasmin Hamdan. Marzę o tym i byłoby cudownie. Godzina 20:34, słuchacie audycji Królewicz na antenie Radia Chili Z. No i teraz troszeczkę muzyki elektronicznej, ale z tym takim odcieniem latynoskim. Można chłodną elektronikę połączyć z latynoskim temperamentem. No i właśnie tym zajmuje się Ela Minus. Dawno nie słyszeliśmy o Eli. Ela Minus to Kolumbijka, którą sobie bardzo cenię. Kajimba Way. No i Ela Minus ma kilka epek, dwie znakomite płyty na koncie. No i teraz pojawiła się właśnie jakaś epka, która mam nadzieję będzie zapowiedzią kolejnej długogrającej płyty. Posłuchajmy w takim razie, bo to jest rzeczywiście bardzo intrygująca muzyka. Z jednej strony chłód elektroniczny, a z drugiej strony gorące latynoskie klimaty. Ela Minus i Nick Leon. Tak nazywa, nie, czy tacy to wykonawcy. Ela współpracuje z Nickiem. Que le paso a mis amigos. Tak nazywa się ten utwór, według mnie absolutnie znakomity, czyli co się stało z moimi przyjaciółmi. Później Broken, no tego tłumaczyć nie muszę, i Pajaros en Verano, czyli ptaki lata. Tutaj ten utwór z poprzedniej epki, którą Ela Minus stworzyła z niejakim DJ-em Pytonem. No więc posłuchajmy, bardzo ciekawy jestem, jak wam wejdzie dzisiaj właśnie Ela Minus, ale właśnie Noga RS, Alewia i Ela Minus. Ja bym taki festiwal zrobił, po prostu.

¡Qué máquina es esta piba, por favor! Wspaniała jest ta Ela Minus, absolutnie znakomita. No i myślę, że piosenka Que Paso con Mis Amigos często będzie pojawiała się na naszej antenie, ze względu na to, że to jest po prostu znakomity utwór i wymaga tego, żeby był częściej prezentowany, tym bardziej, że premiera była dosłownie kilka dni temu. Que les paso a mis amigos, dokładnie tak brzmi ten tytuł. Ela Minus i Nick Leon, Kolumbijka, no i poprzednie utwory, czyli Broken z poprzedniej płyty oraz Pajaros de Verano z takiej Enverano, z takiej epki. No i cóż, ja teraz tylko powiem, że w przyszłej godzinie Królewicza zmieniamy troszeczkę klimat muzyczny na bardziej soulowo R&B jazzowy. No i zwiastunem tegoż właśnie klimatu będzie artystka, której głos za chwilę usłyszycie i który jest tak charakterystyczny, że od razu będziecie wiedzieli, kto to jest. W związku z tym ja sobie pozwolę na taki drobiazg i nie zapowiem jej, ale zapowiem to, że właśnie ta piosenka, którą znamy z jej poprzednich

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Letni chillout.
1: To jest Radio GZ. Nastaw się na letni chillout. Królewicz w GZ. Zaprasza Maciej Ulewicz.
2: Dokładnie minęła godzina 21 i 5 sekund. To audycja Królewicz na antenie radia, czyli Z. Mamy 20 sierpnia 2026 roku. No i tak, piosenką Soldier zakończyła naszą pierwszą godzinę spotkania niejaka Erykah Badu. No i obiecywałem jej nowy utwór. No i rzeczywiście już za moment ten nowy utwór nastąpi. Tym bardziej, że nowa płyta Eryki wraz z zespołem The Alchemist również zbliża się do nas wielkimi kroki. No i myślę, że to jest bardzo poważna historia, ponieważ no Eryka ostatnio trochę milczała, aczkolwiek zagrała kilka świetnych koncertów także w naszym kraju. Pamiętam, w Gdyni były niedawno dwa koncerty. No i będzie niedługo, z tego co źródła mi donoszą, za 7 dni będzie nowy album Eryki Badu i zespołu The Alchemist. Dokładnie za 7 dni i 2 godziny, jak donosi mi pewna platforma i 58 minut. Natomiast nie znamy jeszcze tytułu tej płyty. Myślę, że to jest też specjalny zabieg marketingowy, żeby wzmóc w nas ten poważny apetyt na nową Erykę. Nowa Eryka, przynajmniej ten utwór, który się nazywa Witch Doctor, czyli Witch Doctor, ja bym to powiedział, czarownica, doktorka. Tak, absolutnie. The Alchemist i Erykah Badu, Witch Doctor, to premiera absolutna teraz, w tym momencie w Królewiczu. No a potem, żeby jakby tak było to logiczne i konsekwentne, jeden z największych jej przebojów, On and On, co ja uwielbiam oczywiście bardzo, ale w wykonaniu Jose Jamesa, bo pamiętamy przecież, że ten świetny wokalista jakiś czas temu wydał płytę, specjalny tribute to Erykah Badu, i zrobił to po prostu fenomenalnie. Posłuchajmy najpierw Erykah Badu z The Alchemist, Witch Doctor, a później Jose James w piosence Eryki Badu On and On.
3: Es una doctora de brujas. Brujas.
2: No tak, doktora de brujas.

też to jest fantastyczna wersja kultowego przepoju formacji Human League z lat 80. Don't You Want Me? No i proszę bardzo, Michelle Deoncello. No, wybitna kontrabasistka, basistka, kompozytorka, wokalistka, producentka, laureatka nagród Grammy. No, osoba absolutnie magiczna, jak dla mnie, jeżeli chodzi o muzykę, o jazz, soul, R&B i wiele, wiele innych jeszcze gatunków. Idealnie tutaj właśnie zabrzmiała z najnowszą piosenką Eryki Badu. I chciałbym wam tylko przypomnieć, że ja to teraz dokładnie wam przypomnę, że płyta, która nie wiemy jaki ma tytuł, jest to nowa płyta Eryki Badu, ukaże się 28 sierpnia, czyli za 7 dni, 2 godziny i 40 minut. No właśnie, więc Witch Doctor, doktora de Brujas, On and On, Jose James, piosenka, wiadomo, oczywiście Eryki Badu, no i Michelle Deoncello z Cat Power, fantastyczna wersja Don't You Want Me, płyta Synonym, ukaże się 2 października i będzie zawierała właśnie takie i inne genialne duety, covery, które przygotowała Michelle Deoncello, która no nieczęsto w ogóle robi covery, bo praktycznie cała jej dyskografia to są jej autorskie rzeczy, ale popełniła bodajże w 2017 bądź 2018 roku płytę Ventriloquism, która nas bardzo zaskoczyła, ponieważ na tej płycie znalazły się właśnie jej interpretacje bardzo znanych utworów, ale w kompletnie innej wersji, no po prostu, no w wersji Michelle Deoncello, tak by ona napisała te piosenki. No i teraz właśnie ta nowa płyta i ta nowa piosenka Sketch Power jakby sprowokowały mnie do przypomnienia wam tych rzeczy. Waterfalls, no wiadomo co to za zespół oczywiście, Private Dancer, również wiadomo, i Sometimes It Snows in April, cudowna piosenka Prince'a. Kocham, po prostu kocham w tej wersji również.

Tak właśnie brzmi zespół Destiny's Child, Tina Turner i Prince w interpretacji Michelle Deoncello. Przypominam, że jej najnowsza płyta z niesamowitymi coverami i duetami ukaże się 2 października i jest zatytułowana Synonym. No i teraz czas na kolejny raz świętowanie stulecia urodzin Johna Coltrane'a i Milesa Davisa. Teraz skupiamy się na Johnie Coltrane'ie. Brantford Marsalis Quartet przygotował fantastyczną płytę, która już też niedługo będzie miała swoją premierę, która nazywa się Dedicated to You. No i mamy już 2 utwory opowiadające o tej płycie i prezentujące nam, jak ta płyta będzie brzmiała. I dlatego teraz, w tym momencie, z wielką przyjemnością wam zaprezentuję te 2 utwory. They Say It's Wonderful, Brantford Marsalis Quartet, z genialną, oczywiście jedyną i niepowtarzalną Dan Reeves oraz, bardzo proszę, Central Park West. To premierowe odtworzenie tego znakomitego utworu i tej świetnej kompozycji w Królewiczu.

Brantford Marsalis Quartet Central Park West, a wcześniej utwór z Diane Reeves They Say It's Wonderful. To album, który niedługo ukaże się na rynku, Dedicated to You, poświęcony oczywiście i dedykowany Johnowi Coltrane'owi. I zakończymy naszą dzisiejszą audycję, nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie również tributem dla Johna Coltrane'a, ale także i dla Milesa Davisa. Ten utwór jeszcze nie był przeze mnie prezentowany dla Was. Psalm to utwór Nicholasa Paytona i Butchera Browna z tej genialnej płyty Supreme Blue, poświęconej właśnie Johnowi Coltrane'owi i Milesowi Davisowi. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie.

się podobało. Mam nadzieję, że wam również. Do usłyszenia już niedługo. Do usłyszenia już w najbliższy poniedziałek w Radiu Chilizet o godzinie 20. Dobranoc.

da się go przeoczyć. Pachnie jak piwo i papierosy. Pociąg pospieszny, międzyplanetarny, znamiony śladami z poprzedniej epoki. Zmęczony opuszczam pociąg, witam mnie dym, smog, smród, deszcz i pisk opon. Sportowe samochody robią, a ja obok. Ja tylko się przyglądam, ja tylko wizytowo. A tu powietrze dość kłująco, zakładam ciemne okulary, żeby widzieć ostrzej. Wchodzę do baru Mondia, bo szedł wygląda znośnie. Biorę penicylinę i siadam, gdzie mi wygodnie. Nie chcę ze sobą walczyć, przyjechałem odpocząć. Ktoś łapie mnie za ramię i uśmiecha się uroczo. Drzwiami robi teatrzyk, dziwnie się na mnie patrzy i chyba chce zatańczyć. Ja nie potrafię tańczyć, więc...

kosmici, więc w sumie niezły jest ubaw. Będę albo towarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki. Ja do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

0: coś, to największe zło.
1: A dyszę, bo w płucach mam kurz, jest nieźle, nie wiem czy to już. Ciemność w ogóle nie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerbil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce. Na fiszce ktoś pruje się, bo DJ gra nonsense. Sam fisz chce, chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być gdzieś

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chilize.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chilize.
0: Autopromocja.